0: Reklama. Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczanem. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
1: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Rosną kolejki do lekarzy specjalistów w pomorskich szpitalach i tak najbliższy wolny termin do poradni neurologicznej w Wejherowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy przypada dopiero na lipiec przyszłego roku. W przypadku trybu pilnego jest to termin krótszy o pół roku. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Najbliższy wolny termin w trybie stabilnym przypada dopiero na 31 stycznia 2029 roku. Z wyszukiwarki terminów leczenia na stronie NFZ wynika, że nieco krótsze kolejki są w gdyńskich szpitalach i tak w szpitalu świętego Wincentego a Paulo najbliższy wolny termin przypada na drugą połowę tego roku. Skąd wynika taka sytuacja, wyjaśnia rzecznik Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Kierat.
1: Każdy podmiot medyczny posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia jest odpowiedzialny za racjonalną realizację kontraktu w skali całego roku. Przesunięcie terminów w placówkach wynikają często z wewnętrznej organizacji pracy i konieczności dostosowania tempa realizacji świadczeń do rocznego harmonogramu finansowania. Nie ma tutaj mowy o wstrzymywaniu badań.
0: Jak dodaje rzecznik Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Kierat, badania takie jak kolonoskopia, gastroskopia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny nadal są nielimitowane.
1: Tyle, że za wykonane ponad limit umowy badania w tych czterech zakresach fundusz zapłaci stawką degresywną, a decyzję o realizacji nadwykonań podejmują podmioty medyczne. Priorytetem pozostają nadal pacjenci onkologiczni i przypadki pilne.
0: Jak podsumowuje Kierat, jeśli w jednej placówce termin badania jest odległy, w innej może być krótszy. Badania można wykonać nie tylko w szpitalach specjalistycznych. W poszukiwaniu najkrótszego terminu danego świadczenia pomocna może być wyszukiwarka na stronie internetowej NFZ. Uwaga kierowcy, 11 maja w godzinach porannych na ulicy Wiczlińskiej rozpocznie się kolejny etap prac związanych z rozbudową drogi i budową kanalizacji sanitarnej. Na fragmencie od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza z ulicą Jurkiewicza do ulicy Czapli obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Objazd od ulicy Jurkiewicza i ulicy Fregatowej poprowadzony zostanie ulicą Pokładową. Dojazd do ulicy Kormorana możliwy będzie przez ulicę Czapli. Od strony ulicy Jurkiewicza oraz ulicy Kormorana wykonane zostaną tymczasowe ciągi piesze prowadzące do tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej. Przystanki zostaną zlokalizowane po obu stronach odcinka ulicy Wiczlińskiej objętego pracami. Od strony ulicy Jurkiewicza ponownie udostępnione zostanie przejście dla pieszych, które podczas drugiego etapu było zamknięte. Z kolei od strony ulicy Czapli wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych. Zakończenie tego etapu prac planowane jest do końca czerwca 2026 roku. Sąd rejonowy w Wejherowie ukarał mężczyznę odpowiedzialnego za porzucenie odpadów na terenie leśnictwa Piaśnica w gminie Wejherowo. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. W wyroku nakazowym czytamy: w dniu 20 lipca 2025 roku na terenie leśnictwa Piaśnica w gminie Wejherowo zanieczyścił las poprzez wrzucenie do niego odpadów komunalnych, czym działał na szkodę Skarbu Państwa Nadleśnictwa Wejherowo, powodując straty związane z koniecznością uprzątnięcia terenu, utylizacji śmieci w wysokości 3761 zł 10 groszy. Sąd rejonowy w Wejherowie uznał obwinionego za winnego wykroczeń i ukarał sprawcę grzywną w wysokości 5000 zł i dodatkowymi kosztami sądowymi. Leśnicy przypominają, że las nie jest miejscem do wyrzucania odpadów. Za wjazd pojazdem do niedozwolonych miejsc oraz pozostawienie śmieci grożą wysokie kary finansowe. Nadleśnictwo apeluje, aby odpady oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponad 50 tysięcy pstrągów potokowych wpłynęło do Górskiej Strugi. Ryby znalazły się w rzece dzięki realizowanej co roku akcji. Tegoroczne zarybianie odbyło się w czwartek 7 maja. Pstrągi potokowe zostały wpuszczone do rzeki w kilku lokalizacjach, m.in. w pobliżu ulicy Torowej oraz w lesie w okolicy ulicy Kamiennej. Jak wyjaśnia Sławomir Bednarski z Rumskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, dlatego zarybia się tysiącami, by chociaż część ryb miała szansę przeżyć do wieku rozrodczego. Zagórska Struga to rzeka wypływająca z jeziora Marchowo-Zachodnie. W swoim górnym przepływie rynną polodowcową o długości 11 km przejmuje kilka niewielkich dopływów z obszaru pojezierza Kaszubskiego. W Koleczkowie stanowi północną granicę pasma wzgórz chwaszczyńskich i wpływa w leśny obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mijając Piekiełko, Starą Piłę, Szmeltę i Zagórze. W centrum Rumi rozpoczyna się odcinek ujściowy rzeki prowadzący poprzez znajdujące się na pobrzeżu kaszubskim Starą Rumię i Kazimierz. 11 lipca Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu.

0: Z Łukaszubów ruszają zgłoszenia dla wystawców. Do udziału w wydarzeniu Urząd Miasta Gdynia zaprasza przede wszystkim przedsiębiorców, twórców ludowych, artystów, rzemieślników, producentów żywności oraz wystawców, których działalność i oferta nawiązują do tradycji, kultury i wzornictwa kaszubskiego. Wystawcy mogą się zgłaszać wyłącznie poprzez kartę zgłoszenia. Po jej poprawnym wypełnieniu należy ją wysłać mailem na adres zjazd@kaszubow.pl. Co ważne, przysłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu dla wystawców, ale nie jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w strefie wystawców. Więcej informacji na omawiany temat znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie miasta Gdynia pod adresem gdynia.pl. Policjanci z komisariatu w Krokowej spotkali się z uczniami w podstawówce. Rozmowy dotyczyły hejtu i bezpieczeństwa w sieci. Dzielnicowi z komisariatu w Krokowej rozpoczęli spotkanie, które przerodziło się w angażującą rozmowę z uczniami klas 6, 7 i 8. Pogadanka w Wierzchucinie skupiła się na kluczowych wyzwaniach współczesnej młodzieży, czyli przemocy rówieśniczej, używkach, hejcie oraz cyberprzemocy. Nie zabrakło także praktycznego omówienia przepisów dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Spotkanie miało charakter interaktywny. Uczniowie nie tylko słuchali, ale również dzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami. W bezpiecznej atmosferze mogli zadawać pytania i szukać odpowiedzi na trudne sytuacje, z którymi spotykają się na co dzień. Duży nacisk mundurowi położyli na rozwijanie empatii, umiejętności reagowania na przemoc oraz budowanie odpowiedzialności za własne działania, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i cyfrowym. Policjantka w czasie spotkania podkreślała także, że każdy komentarz w sieci ma znaczenie, a anonimowość nie zwalnia z odpowiedzialności. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Na jednej z linii PKS Gdynia pojawiły się utrudnienia. Ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 215 między miejscowościami Jastrzębia Góra Rozewie i wprowadzonym ruchem wahadłowym autobusy linii 650 kursujące na trasie Gdynia-Karwia w obu kierunkach mogą doznawać kilkuminutowych opóźnień, zwłaszcza w dni robocze w godzinach od 7 do 18. Zakończenie prac na tym odcinku jest planowane na koniec czerwca. Ze względu na remont estakady Kwiatkowskiego w Gdyni i tworzących się przez to zatorów drogowych na ulicy Morskiej, autobusy linii 650 w popołudniowym szczycie przewozowym od 14 do 18 w kierunku Karwi mogą kursować z opóźnieniem do około 30 minut. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na koniec czerwca.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossis Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
4: Więcej także na foodworks.pl.
5: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. Ja ci gwe nowym secam ułowiele suma i jak czerliści westu burmistrzem w Betowie. Druga fura tyś się slewie spłycka wnet stanana. Jansson zar, kwele secy robota zaciana. Trze dni w chmielnie spłeciwały widłe, jak i cepe. Błe kliśćka myśele, chłopi czerliści gwe klepe. Gór mnistrz wzyrył im na rance, więc szło siecy spłero. Wreszce niewód jugłetowy wiezą na jezoro. Rumbią w lodze duzi dure, najpierw i zakłodniu, a tej kawał dali drugą, co ją zwią we chłodniu. Wiązią wiechce do pływrozów, be nie tarł po gruńce, a tej chłechle przewiązują tam, gdzie skrzydeł kuńce. Płytim niewód zakładają na głębę ci łedze, ręce tłuką sołe plece, bo je ze mną srodze. Tej do kłeła toni rumbią przeramble cim prandzy, kweźdy rumbca swoją chłechlą widłą dali pandzy. Ciej do toni ją wechłedny przenekale przodę, tej zaciany łeba skrzydła cygnąc razem z łedę. Ślachcec nygląc do płespichły, bujo so w koziuchły, że wypadnie dobrze tonio, jusa cesi w duchły. Knepe, co chcą kwilać rebę, przeszkodzają chłopom, więc co chwila swym kosiurciem suchą daje knypom. Jedno łeło, le cygnita, cygnita reboce, łeboci ma co bandze ma mniała z nasi proce. Doch na skrzydłach sa nie trzepie ani jedna reba. Mesli so, ciemnie do reszty łepły z całe nieba. Chłopę cygną, ziele sapią, doch jedze płemału. Mówią, wierą z diachła, wiele w matni bandze kału. Ślachcec trustu im dodaje. Szarp to le ranku ma, młezie gdzie tam mniec bandze ma ułowiony suma. Jusa matnio pokazuje, wejle, wejle, wejle. Dech ceny gwe z ciorną brodą zjada w niły zdrzele. Zary płezną punczo liści, że to trup je śmyla. Taksa weżas się łet płetu zmłekła mu kosiula. To je sprawę ze ziadamy wejta, dyr westatny. Zary chłopę westa ziada i weżuc ta zmatni. Ale ty sam zacion łumac lód z łekropnym trzyściem. W sześci besa nie zarwale pływy cekle z wrześciem. A czerliści jak ciej dzeci pandzył w jedno przodem. Cały niewód raza z ziedem zdzinął gdzie z pod lodem. Czerliści my są płyty mły płem mnie siało w głowie. A ty mniem cegłę zrobile burmistrzą w Betowie.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 700

0: 23 331 400. Porta drzwi. Dołącz do nas.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Lezn wiąksim na nigłyny piarcim na liny story Gifreiter, co był pułku połcienu. Wjuldzim mester w bagnetach. Zebrał sasum w sobie. Zgruził

Giusa. Givira puervu vrance webie, pravo quel zumka, levo v purure puerivu. Crunzi sa puet skokivu, chasa pshesedivu. Levo ranku we pushciu, a broń sprawi ranci wesuwa w psiutk, jak żągło z żniowi paszczanci. I zniw ją slydę copie, na kulani wspieru i tak krący sa skycie na macka na piry. Łeb sądzę mack, łewinno z pracownika w cele i tedy lewą ranką włożył na nos brele, a prawą schylka różdzi, decht kuel pierse trzyma copie sa. Gifrejtera gun sledzy łecima. Sum zwrócę są na nogach, jakby na żgłeloni. Gifrejter, neko chudzy i gwesny wygruny, żeby uchudzą cigłę tym bardziej dosygnąc, płewstął i całą prawą rękę wzdłuż wycygnął. Do tejeś pchył giwerą, a taksa przemłegnął pchanim i wygął broni, że jaś sam w pół zegnął. Mack tam prawie bagnyc wkłydy są na rura, płet stywił są swoją szchulka, płet podbił bruń w góra. I wnet czyj spuść rózga, tnie mu skyla w ranka, rys i znowa rozkłolibia przed synu mu szczonka. Tak ligł gifrejter. Przy dni fechmister z Młyskylów, kawalir trzech krzyżeków i czterech medalów. Tymczasem kule kloców, lewi szlachty skrzydło, juje krótkłe do becy. Tam biutcił kropidło, widni z dyle. Tam brzetwa wił sam strzut moskali. Na nich w pół cału hajsty, nen tam w głowie wali, jakby maszyną chterną miemiec ci mistrowie wedbale. Drasz maszynu, co są słechy w młewie, a je tyś sećkarku, my cepe i nozie. Tak samo słoma kroi i wybiju z błeże. I snu robią kropice li brzetwa płes płeu. Ciej rżną ne przejacelów, nen z górę, nen z dołu. Le kropice li gwesni łestywiu z wecaństwo, nek naprawi skrzydło, gdzie niebezpieczeństwo nowi grozy mackłewi. Chce smierć gifrejtera pra puerszczek płemscyc z dłudzim szpontana na ceru. Szpuentun to je tak w jednym kuelcyk i seciera. Teruju zanikfiuni i lenowe flocy używają głe. Dęcia służył i w piechłece. Pra płeszczek, człowiek młody, zdarno sa uwił. Jak lejemu procemnik bruni na błek łedbił, łen co pusa. Młody głenie mógł mack tej zgłenic i bez renieniu musiał leno sebie brunic. Jumu pra płeszczek, pikuł letku rena zadył, ju dźwignął w góra berdiś. Do cauncu sa skłedł, rechcecyl nie dolecy, lestywy w pół drodzi. Łykrącu dłoni cesku wrogłewi płednodzi, skreślił gnyt. Ju prapłeszczek szpłętun puścił z ranci, zwrócę sa gny rechcecyl, zanim szlachtę pąci. A za szlachtą młyskyle odlewigłe skrzydła cygnął z miszuny, rygnął bój kule kropidła. Rechcecyl, co w obrunie macka barniu stracył, zbidł, co ti usłedzi ziecy mnie przepłacył, bo szle na niego sludę dwaj mocni młyskyle i cztery ręce raza włosy mu wplątyle. Zapiarłe są nogama, cygnął jakby linii sprężesti, łóżeszony do masztu wicenę. Daremno w tym kropicyl cesku slepi razę, chwą dusa, a w nim widzę, że bliskłe gerwazy biut ci, zołał Jezus Mario nożiku. Śtekoć ciej rechcecela, strach płeznął płekrzyku, odwrócił sam i spustył ostry cęci style, kuel głowę rechcecela

ręce mu skrzydła. Cofnęła się, wydała przerazliwy głos. Le jedna ręka mocniej wplątana we włosy zaostała wiszącą i krew sa z niej leje, jak chłeził kto jeden drapc. Czej w zajca w prynele dredzi, by wstrzymać zwierza, łe drzewo ucipił. A zajc leno szarpnie sa łeżła w pół rozcipił. Prawi drapc kule drzewa tej łestywy w lese, a lewi zakrwawioni zwiś na płylan nise. Kropilcyl, łelny łecie łebryców kłeło. Ramce wecygu broni szyku, broni łeu. Teryk rzemi piąs sama, stoi mocno w kroku i łopaseje krótko garwa z igłę błeku. Jaż syka, cena swigłę, błestrzegu w nim tłeku. Syk, prawą ranką szturm kwemiziu, a lewą cygnie ze sobą dłudzi sliźniowaty drzewłe. Uzbrojony w krzemienie i w głycie i sąci. Nicht begłe nie dźwigną krum rechcecela ramci. Rechcecel ciej bruń miłą to kropidło złeciu. Chwycył ja, dył jej kusa, z radosy płet skłecił. Zakręcył ja nad głową i zaru łybrocił. Co późni dokazywał, ja ci biedę siedził, daremno spiwac, nikt be piesnium nie uwieził, jak niewieziele w Wilnie łybodzi kłebice. Co stoja na swianty łestrybru mieścice. Widzała, jakby dejów moskolści generył, wchłodził z półka kłezeków, jubruma łotwieru i tyś, jak jeden mieściun zwolni cierny bytci, zabił dejowa. Znikwił cały pług kłezycci. Dech wszedkłe tak sa stało, jak wprzód widzał ryków. Igre w żmie ustąpiły młece procemników. 23 na zemi łeu są zabitych. 30 cile, jici renama łekritech, wiele uszło, skreło są w syt, w chmiele, na drzyku. Cile wlecało do dum płet białków łopika. Dobetny szlachta biegu i łekrzyka wisela, ty do beczków, ty wziątku drżą z nieprzylacela. Jeden robuk, w triumfie szlachty widzę fela. Łęd do tyrsum nie biutcił, bo je brunił kanonek sądu sambic. Le jakło człowiek doświadczony, dywył rada. Myl błeju z różnych stron łebchłedził, zdroka ranku biutciących zachęcu, przewłedzu. Ter łeu, żeby do nigłe dołączec, uderzec na rykłewa, do becji dokunciec. Tymczasem przez biegańca dył znac do rykłewa, że jak le bruń zdy, rzeci je pudze do zychłewa. Zus, ale źle z łeddaniem broni bądze zwlekac, robok kyzie łeb krążec niega i wesekac. Kapitan Rików nijak nie prosił pardonu, czyj zebrał kłele sebie pół batalionu, krzyknął za bruń, wnet Riga giwere płetchwity, zaruchnianta bruń, a była ju dywno nabity. Krzyknął tyl, rurę w żądze załisnęły dłudzim, krzyknął łedzin za ryszką, walą jeden za dredzim, ten strzelny nabijenen chwytu do ramci, ciec je gwizd kuglów, zumków chrząste, sztelflów swąci. Całą riga zdywy są bec rechawim płaza, chternigłe tesąc nogów łisk, we wiju raza.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych, ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
2: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
5: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
6: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
5: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze.

0: Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł 3 grosze. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
1: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią. Najcieplej dziś na południu Polski, nawet do 20 stopni. W centrum maksymalnie 15, nad morzem i na Suwalszczyźnie poniżej 10, no może 10 maksymalnie, 9-10. Będzie się chmurzyć, głównie na wschodzie i południu. Miejscami też pokropi deszcz.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
7: Rozmowy o Nordzie.
8: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są pan Tomasz Klas, czyli prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Witam serdecznie.
9: Dobry.
8: I pan Paweł Hinz, czyli król Zjednoczenia Królkowych Bractw Strzeleckich RP. Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry, witam.
8: No właśnie, dzisiaj mamy tutaj niezwykły zaszczyt gościć króla, gościć prezesa. To może tak bardzo ciekawie brzmi, ale to też jest piękna historia, bo historia Królkowych Bractw Strzeleckich sięga już przecież chyba, jeżeli dobrze pamiętam, XIX wieku. Powiedzcie.
9: Średniowiecza.
8: Średniowiecza.
9: XIII-XIV.
8: O Boże, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest piękny czas, to jest piękna historia, tradycja, którą wy w Wejherowie i nie tylko oczywiście podtrzymujecie. I to jest chyba coś, z czego powinniśmy być dumni, a jeszcze bardziej powinniśmy być dumni, że w Wejherowie w tym temacie coraz więcej się dzieje.

0: dzieje się i już najbliższy weekend, 9-10 maja, 17 zjazd kurkowych braw strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, kongres. Trzeba dodać tutaj, że jest on, odbywa się pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Kośniaka Kamysza oraz prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
1: No właśnie, ale kongres to jest bardzo ważna rzecz. O tym, że na co zapraszamy, to oczywiście jeszcze powiemy, bo bardzo dużo się będzie działo, ale kongres to jest dla niektórych wyjątkowa sprawa. Król przestaje być królem. Tak. Mamy, ale nie bez królewia, tylko nowego króla.
2: Tak, tak. Kongres odbywa się raz na 3 lata. Wiąże się to z nowymi wyborami całych władz zarządu, zjednoczenia, i też przy okazji jest to strzelanie o ten najważniejszy królewski tytuł w Polsce, czyli o tego króla zjednoczenia. No i u nas to się zaczęło już, jak wracaliśmy 3 lata temu z Pszczyny i postanowiliśmy, że będziemy robić wszystko, bo to też prestiż dla bractwa i dla miasta, żeby ten kongres odbył się u nas w Wejherowie. I dzięki przychylności, jak gdyby władz samorządu, udało się to dopiąć. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, nie?
0: No i też przychylności, trzeba dodać, zarządu zjednoczenia, bo oni ostateczną decyzję podejmują, gdzie odbędzie się kongres.
1: No ale tu widać, Wejherowo stało się już ważne na mapie, jeżeli chodzi o kurkowe bractwa strzeleckie. Ale jeszcze powiedzmy też, bo kurkowe bractwo strzeleckie, czym tak naprawdę jest dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bo już oddziałacie przecież od ładnych lat w Wejherowie, wcześniej także na terenie całego kraju, bo te kurkowe bractwa strzeleckie przez pewien czas nie istniały, one się reaktywowały, tak, więc o tym też warto wiedzieć. No i to jest po prostu ta tradycja, która wiąże się z historią strzelania. Przede wszystkim. To na czym to polega? Co trzeba zrobić, żeby w ogóle być w bractwie, o tak powiem? Z czym to się wiąże?
2: Generalnie te bractwa kurkowe były powołane spośród mieszczan do obrony miast przed różnymi okolicznościami. Natomiast dzisiaj już głównie spoczywa na nas ten ciężar kultywowania tej tradycji, tej historii, tych wartości patriotycznych. To jest taki jak gdyby główny cel. To strzelectwo dalej z nami jest ze względu na tą historię i też się rozwija pod tym względem. Natomiast same bractwa kurkowe w sobie są postrzegane pewnie. Często nas mylą z myśliwymi, troszkę kurczę nie wiadomo, czym my się zajmujemy, co to jest. Jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi o określonych jak gdyby poglądach, czyli naprawdę patriotami. Nie mamy z tym problemu, żeby to okazywać. No, lubimy się spotkać, lubimy ze sobą przebywać, nie tylko w domu, w zamkniętym pomieszczeniu, prawda, oglądać tylko, prawda, telewizję i w tych swoich czterech ścianach. Lubimy wyjść do ludzi, lubimy się integrować. Tych bractw w Polsce mamy 124 teraz, także naprawdę jest gdzie jechać, jest gdzie się pokazać. No, od tych 3 lat właśnie jesteśmy dość aktywni w Polsce, stąd też ten kongres u nas.
1: No ale też aktywnie Wejherowie, bo o tym trzeba powiedzieć. Gdyby nie bractwo kurkowe wejherowskie, no to o strzelnicy byśmy dalej zapominali w ogóle, że w Wejherowie istnieje, a to dzięki wam ona odrodziła się, dzięki wam mieszkańcy Wejherowa okolicy mają gdzie także postrzelać sportowo chociażby. I to jest też piękna sprawa, o której powinniśmy pamiętać, bo to, prawdę mówiąc, o tym sport strzelecki też dbacie tutaj w Wejherowie.
0: Tak, no tutaj właśnie dzięki miastu, żeśmy, też miasto nam zaufało i żeśmy odzyskali to miejsce, tą strzelnicę, za co serdecznie dziękujemy. No i tam widać, że się tam życie kwitnie, że się rozwija strzelnica. Są różnego rodzaju spotkania młodzieży, nawet z Rumi, z Redy przyjeżdżają na szkolenia strzeleckie.
1: I otwarte dla każdego, kto tylko zechce.
0: Dla każdego, kto tylko zechce.
1: Dlatego nie trzeba ubierać munduru, nie trzeba przypinać swoich ordenów.
2: Dlatego klub założyliśmy strzelecki przy Bractwie Złoty Kur, do którego zapraszamy wszystkich, którym jak gdyby te sama idea Bractwa jest jak gdyby odległa, ale w klubie chcieliby być, postrzelać gdzieś, jakoś miło spędzić czas, to zapraszamy, mamy ten klub od tego roku z licencją PZSS-u, także też można u nas się ubiegać o uprawnienia dające później możliwość ubiegania się o pozwolenie na broń. Nie ma problemu, zapraszamy wszystkich.
1: No i teraz już będzie piękna okazja, bo najbliższy weekend faktycznie

0: faktycznie dużo się będzie działo, jeżeli chodzi o kongres Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich RP. To jest chyba wielkie też wyróżnienie, powiedzmy sobie szczerze, dla Wicherowa i dla was, bo tutaj no co pewnie kilkaset osób z całego kraju zjedzie.
1: Jest to duże wyróżnienie, jest to, że tak powiem, święto, można powiedzieć, Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich. Zjadą się tutaj bracia i siostry z całej Polski. Na dzień dzisiejszy zadeklarowało się 82 bractwa, że przyjadą do Wejherowa. Delegatów jest na tą chwilę 160 bodajże trzech. Wiadomo, każdy przyjedzie z rodziną, z kolegą, z przyjaciółmi, więc myślę, że jakieś tam te 300-400 osób z Polski na pewno tutaj zjadzie. Plus my
0: ponad
1: tutaj
0: 80
1: miejscowi.
0: Tak,
1: ponad 80 miast. Tak. Tak.
2: I to nie są małe miasteczka, są to też duże miasta jak Kraków, Warszawa, Poznań. Naprawdę Łódź, będziemy mieli naprawdę fajnych gości tutaj. Zresztą na samej wizji lokalnej, jak u nas byli członkowie Zjednoczenia, obejrzeć to miejsce, bo nim wydadzą decyzję, to też robią taką wizję, czy damy radę. To sami byli zaskoczeni, jak u nas pięknie wygląda, jak ile już mamy zrobione właśnie na strzelnicy. No i zaufali nam, że to się uda. My mamy też nadzieję, że już wszystko poleci tak, jakbyśmy chcieli. Zobaczymy.
0: No i to świętowanie będzie miało chyba takie dwa wymiary, bo jedno to jest typowo wasz wymiar i to o tym jeszcze powiedzmy, bo drugie to oczywiście zapraszamy też wszystkich do wspólnego świętowania, ale ten wasz wymiar, który jest taki bardzo też formalny, no bo tak jak powiedzieliśmy tutaj, będzie się, rozumiem, wybierał też nowy zarząd, tak? Całego zjednoczenia tak. Na całą Polskę.
2: Tak. To jest jak gdyby główny powód tego kongresu. Natomiast i on będzie się odbywał, ten kongres wyborów w Filharmonii w sobotę. Jednocześnie też będą strzelania w sobotę dla niedelegatów, czy tam gości. A w niedzielę już dla wszystkich. Także i delegaci będą strzelać. Rozwiąże się to, kto będzie nowym królem Zjednoczenia. Zobaczymy.
0: No ale tak, też wspomniałem o tym, że dzień wcześniej delegaci już się zjawią na Pomorzu, tak. Z innym ważnym wydarzeniem, które też jesteśmy tutaj zobowiązani nawet do tego, żeby powiedzieć, bo przecież ten zjazd jest wyjątkowy pod tym względem.
1: Tak, tak, bo to do tego zjazdu dwa bractwa się zaangażowały. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni organizuje w piątek 90. rocznicę zaślubin Bractw Kurkowych z Morzem. I tam na molo? Dobrze mówię.
2: Na skwerze Kościuszki,
1: przepraszam. Będziemy się zbierali i przy marszem pod Błyskawice. I tam będzie symboliczne zaślubiny Bractw Kurkowych z Morzem. Tutaj aktualny król Zjednoczenia wrzuci krzyż Zjednoczenia do morza.
2: Do morza, tak.
0: Czyli taka symboliczne
2: odnowienie tam rota ślubowania, prawda?
1: 20 lat temu, w 2006 też była taka uroczystość, tak. I też w Wejherowie nie był to kongres, tylko był zjazd Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej i właśnie 70. rocznica zaślubin również Bractw Kurkowych z Morza w Gdyni.
0: No właśnie, jeżeli mówimy już o tym weekendzie i o tym, co będzie się działo też tutaj dla mieszkańców, bo to świętowanie ma tą wasz wymiar zamknięty, tak to nazwijmy, i formalny, oficjalny, związany z Bractwem Kurkowym, ale to oczywiście też okazja do ludzi, żeby się zapoznać, bo tutaj przez wiele godzin będzie czekało nas mnóstwo atrakcji i szansy do tego, żeby po prostu pobyć z wami, zobaczyć tak naprawdę, czym jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie, czym jest strzelnica, jakie też atrakcje tutaj zostały przygotowane. No więc już od soboty zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu.
1: Tak, zapraszamy. Godzina 9:30 będzie składanie kwiatów pod pomnikiem Jakuba Wejchera i następnie o godzinie 9:00 w kościele Świętej Trójcy uroczysta msza święta o 9:00 z prowadzeniem sztandarów, z chórem Camerata Musicale. Więc będzie bardzo takie odświętna ta msza. Po mszy ustawimy się w przemarsz i idąc przed ratuszem, robiąc takie kółko tam w koło cukierni, deptakiem idziemy do Filharmonii. W Filharmonii będzie krótka przerwa, bo tam będzie takie uroczyste nadanie na sztandar Krzyża Zjednoczenia. To jest takie wyjątkowe odznaczenie dla jakby całego bractwa. I tam zrobimy wspólne zdjęcie i delegaci wtedy udadzą się na obrady do sali kinowej Filharmonii, a reszta gości i sztandary idą dalej, Hallera z orkiestrą gminy Wejherowo, na strzelnicę.
0: No i tam zapraszamy już przed godziną 12:00, bo przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji.

0: zespoły muzyczne, występy, koło gospodyń wiejskich ze znakomitą kuchnią.
1: Zaczniemy też od hymnu państwowego i wciągnięcia flagi państwowej przez batalion dowodzenia marynarki wojennej, następnie nasz hymn. No i potem już takie uroczyste otwarcie, przemówienia okolicznościowe i wtedy już na tej scenie wystąpi jako pierwszy zespół muzyczny Klubu Marynarki Wojennej, Flotilla, tak. Bardzo taki znany tutaj na Wybrzeżu. Następnie będą zbierańce, będzie zespół rockowy OFF, znany tutaj nam chyba już od jakiegoś czasu, będzie orkiestra Dęta Gminy Gniewino i na zakończenie będą koleczkowianie.
2: To w sobotę. W niedzielę także bogaty program, to od razu o tym powiedzmy. Bo niedziela też na scenie.
0: W niedzielę też od rana.
1: W międzyczasie oczywiście, jak tam na scenie.
2: Strzelanie.
1: Na scenie będzie oczywiście strzelanie, tam w tylnej części jakby naszej strzelnicy. I też taka ciekawostka, bo będzie strzelanie o tytuł Młodzieżowego Króla Strzelców. Ale to jest tylko dla członków młodzieżówki Bractw Kurkowych. To nie jest dla całej
0: kadetów,
1: młodzieży, tylko dla młodzieży, którzy są przy Bractwie Kurkowym.
2: A kiedy już zapytam tylko, kiedy jest najważniejsze strzelanie, kiedy poznamy nowego króla?
0: Ono odbywa się i w sobotę, i w niedzielę. Jest to tylko jeden strzał, bez prób, bez powtórzeń. Tak zwany złoty strzał do tarczy punktowej i ten nas do końca czekamy aż do godziny 16 w niedzielę. Zliczamy, kto ten najlepszy strzał oddał. No i wtedy mamy dekorację nowego króla zjednoczenia. No jest bardzo miła, taka uroczysta, fajna chwila. Też od 16 będziemy zamykali te strzelania, żeby już przygotowywać się do wręczania nagród. Nagród też mamy sporo bardzo fajnych. Tarcze rzeźbione, z których słyniemy tutaj też w Okręgu Pomorskim, mamy świetnego rzeźbiarza, bo to jest ręczna, piękna robota. Generalnie dzisiaj wszystkie te tarcze też mają wartość dla braci, bo są niepowtarzalne. Każdy region ma swoje, niektóre są malowane, niektóre rzeźbione, niektóre, no już powiem tak, robione maszynowo, więc nie robią takiego wrażenia jak te nasze, natomiast te nasze, coś pięknego. Piękna, rzemieślnicza robota.
1: Trzy tarcze już pewnie na pewno tutaj mieszkańcy widzieli, bo były na stronie naszej internetowej, na Facebooku, a reszta będzie do zobaczenia na strzelnicy.
2: No i też będzie okazja w tym wszystkim, żeby też mieszkańcy mieli okazję postrzelać, nie tylko zobaczyć, jak to robią zawodowcy,
0: nie,
2: ale...
0: Tak. Dla mieszkańców jest jedna specjalna tarcza, tylko dla gości, żeby nie było niedomówień, że tam strzelcy świetnie, prawda, rywalizują, na pewno wygrają. Jest osobna tarcza zrobiona tylko dla gości, mieszkańców.
1: Dodam tylko, że to jest tarcza prezesa.
0: Tak, to jest tarcza prezesa. I też z fajnymi nagrodami, także zapraszamy. Rywalizacja będzie naprawdę zawzięta. Mogę zaświadczyć, wiele razy braliśmy w takich turniejach udział. Polecamy każdemu.
1: Konkurencji jest 13, z tym, że 5 jest konkurencji tylko dla członków Bractw Kurkowych, czyli dla Zjednoczenia, i to są tam strzelania właśnie o tytuł króla, o tytuł mistrza Zjednoczenia, o tytuł, o statuetkę brata kurkowego, a reszta tarcz jest tarcza 190-lecia naszego Bractwa, bo mamy w tym roku 190-lecie od powstania Bractwa. Tarcza właśnie Kongresu 17, tarcza właśnie tak jak moja prezesa, tarcza króla. One są generalnie ogólnodostępne. Mogą brać w nich udział, tak, i goście, i bracia kurkowi. A ta jedna właśnie tarcza prezesa jest tylko i wyłącznie dla gości niezrzeszonych w Bractwach Kurkowych.
2: No to proszę Państwa, zachęcamy, bo to jest naprawdę niezwykła okazja być częścią tej historii, która się właśnie będzie działa w Wejherowie, gdzie bractwa z całego kraju przyjadą, gdzie będziemy mieli okazję zapoznać się właśnie z całą historią, z ich pasją, no ale także spróbowania swoich sił w strzelectwie. No i oczywiście wspaniałej zabawy, bo tej także nie zabraknie przez oba dni najbliższego weekendu, więc zachęcamy serdecznie. Strzelnica na ulicy Strzeleckiej w Wejherowie, miejsce przecież znane, a jak nie, to poznacie Państwo oczywiście, zachęcamy też do tego. No a Wam życzymy oczywiście wspaniałej zabawy, trzymamy kciuki za nowego króla, który być może zostanie w Wejherowie, także więc oczywiście jest taka szansa, jest taka nadzieja, ale przede wszystkim, żeby ta impreza była jak najwspanialsza, tego Wam życzymy. Państwa zachęcamy do tego, żeby zobaczyć wszystkie szczegóły oczywiście chociażby w mediach społecznościowych Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wętrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gościmi dzisiaj byli Tomasz

0: czyli prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, i Paweł Hinc, król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy i zapraszamy.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital

0: szpital kary, 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina. Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
7: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
8: Rozmowy o Nordzie.
9: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie. Zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są pani Jolanta Foltman, czyli dyrektor do spraw jakości w przychodniach w Redzie i w Rumi. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
9: I pani Katarzyna Szalewska, menedżer ochrony zdrowia. Witam.
11: Dzień dobry.
9: No dzisiaj spotykamy się, bo prawdę mówiąc, jakby to zacząć, ja też jestem pacjentem. Każdy z nas po części jest pacjentem, ale pacjenci po pierwsze, jak ludzie też, mają bardzo krótką pamięć i bardzo wybiórczą każdy z nas ma. No i my nie wiemy, jak się ta cała służba zdrowia i to wszystko zmienia przez lata. No jeżeli tylko myślimy o tym, żeby dzisiaj i tu być dobrze oczywiście zaopiekowanym pacjentem, a tymczasem no 25 lat już minęło, od kiedy możemy mówić, że ta opieka zdrowotna, przynajmniej oczywiście po części, bo nie w całości została sprywatyzowana, czyli mamy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. No i przede wszystkim od 25 lat chyba możemy mówić o prawdziwej rewolucji, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów.
10: Tak, to prawda. 25 lat minęło bardzo szybko, ale wiele się zmieniło od tamtego momentu. Od momentu, kiedy naprawdę POZ właściwie to były przychodnie odrębne, nie wiadomo pracujące w jakich godzinach. W chwili obecnej to jednak są wszystko jednostki niepubliczne, które jednak sprawują opiekę nad całą swoją populacją.

0: stało się tak dlatego, że rozwinęła się medycyna rodzinna przez te 25 lat. Pacjenci są zaopiekowani od noworodka po seniora, nie liczę lat. W każdym bądź razie na pewno polepszyła się też możliwość diagnostyczna przez ten czas. Mamy wiele lepszą diagnostykę i możliwości, które lekarze rodzinni mogą sprawować wobec swoich pacjentów. Mamy dużo szybkich testów. Bardzo szybko możemy zdiagnozować, czy jest to infekcja bakteryjna, wirusowa i dzięki temu szybko w jakiś sposób zareagować. Rozwinęła się też sytuacja możliwości szczepień. Jest coraz więcej nowych szczepionek zalecanych, które pozwalają rozwinąć dobrze profilaktykę. Rozwinęła się profilaktyka taka jak mammografia, jak kolonoskopia, jak cytologia u kobiet. To są wszystko sytuacje, które kiedyś naprawdę były w powijakach i nie mówiąc już o budynkach samych, które wyglądają znacznie, znacznie lepiej, to te wszystkie rzeczy spowodowały, że podstawowa opieka zdrowotna stała się jak gdyby bazą. Oczywiście specjalistyka jest bardzo ważna, ale ta baza jak gdyby powoduje, że pacjenci mają ten punkt wyjścia, ten początek diagnostyki, aby móc pójść dalej.
1: No pani Kasiu, pani tutaj dorastała niejako z tą wizją właśnie rozwoju NZZ-ów. No i przede wszystkim nam się jako pacjentom jeszcze jakiś czas temu kojarzyło tak, że jak coś jest prywatne, to jest niedostępne, albo dostępne tylko za kasę. Teraz chyba to wygląda zupełnie inaczej, no bo pacjent dzięki właśnie NZZ-om, dzięki też kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia, no jednak jest w stanie uzyskać tą opiekę. Oczywiście prywatnie zawsze gdzieś tam będzie szybciej, czy inaczej, ale tak czy siak, na tyle ile możemy, to chyba w tym momencie możemy powiedzieć, że dla pacjenta robimy wszystko, co tylko jest możliwe.
2: Zdecydowanie rozszerzyła się też ta współpraca w tym zakresie, że pierwsze kontrakty były z kasami chorych i branżowymi i tymi regionalnymi. W tej chwili jest to jeden publiczny ubezpieczyciel Narodowy Fundusz Zdrowia i podmioty tak publiczne, jak i prywatne mają szansę startować we wszystkich konkursach na równych zasadach. Także te szanse się wyrównały i tak zwani prywaciarze mają szansę leczyć publicznie za publiczne pieniądze pacjentów. Do takiej refleksji pani doktor Joli ja bym dołączyła jeszcze zwiększenie roli i lekarza medycyny rodzinnej, bo jest to specjalizacja, która chyba od 98 roku funkcjonuje w polskim systemie, ale też przez te lata widzimy zwiększenie roli tego lekarza specjalisty medycyny rodzinnej, czyli już nie jest to tylko lekarz z wąskim koszykiem świadczeń, czy z wąskim koszykiem badań, on może zaoferować dużo więcej, może zaoferować opiekę w ramach opieki tak zwanej koordynowanej w 6 ścieżkach specjalistycznych, może zaoferować wiele badań specjalistycznych już w tej chwili, czy są to od holterów po badania USG Doppler, po próby wysiłkowe, czy opiekę taką endokrynologiczną, a nawet biopsję celowaną cienką igłową tarczycy. To były do tej pory świadczenia dostępne tylko kierowane do szpitala lub przez chirurga. Co więcej, zwiększyła się rola pielęgniarek, tak samo środowiskowych, jak i tych praktyki. To są coraz mądrzejsze osoby, one się wszystkie kształcą, robią liczne kursy, specjalizacje, wypisują recepty, także na przestrzeni lat da się zauważyć te różnice.
1: Ale też chyba wydaje mi się, że kiedyś jak przychodziliśmy do ośrodków zdrowia, to było po prostu gabinet lekarza i tyle. A teraz mamy właśnie gabinety zabiegowe, diagnozowe, najnowsze aparaty, wszystko to, co sprawia, że to, co kiedyś było w szpitalach, czyli tak jak u nas powiecie, tylko w Wejherowie, gdzieś w Pucku, w Kartuzach, w Słupsku gdzieś trzeba było jeździć, tak teraz każdy ma niemalże pod nosem.
0: Tak, oczywiście. Istnieje taka możliwość i właściwie w każdej z jednostek, które są na naszym terenie, no istnieje możliwość też rejestracji online, istnieje możliwość e-recept, co jest no, dla pacjentów, myślę, bardzo, bardzo dużym ułatwieniem. Także myślę, że bardzo dobrze rozwinęła się i współpraca ze specjalistami i możliwość diagnozowania się już tylko w samym nawet POZ-cie.
1: No ale powiedz może, bo jak to zawsze bywa, wszystko ma swoje dobre i złe strony, ale ostatecznie, czy to, co wydarzyło się 25 lat

0: temu, gdybyśmy stali w tym, co było wtedy, czyli bez prywatyzacji, bez niepublicznych ośrodków, czy mielibyśmy w ogóle szansę, żeby to było to samo? Bo niektórzy zarzucają, że przez to, że jest jakaś konkurencja, inne rzeczy, walka, to nie do końca to może być, powiedzmy sobie, sprecyzowane pod konkretnie pacjenta. No, pacjent zawsze będzie patrzył też inaczej, wy patrzycie inaczej, więc wiadomo, że to zawsze będzie ocena trochę subiektywna, ale jednak, jak można podsumować te 25 lat?
1: Myślę, że no nie da się inaczej tego określić, niż własność prywatna jest jednak lepiej zarządzana niż publiczna w mojej ocenie, ponieważ właściciel ma też odpowiedzialność osobistą, nie tylko finansową, za wszystkie swoje działania i decyzje. No i też się utożsamia z miejscem, nie da się tego ukryć, z personelem. Dyrektorem się bywa, tak jak się mówi, a no, ten właściciel przychodni zostaje, tak jak widzimy przykłady tutaj z naszego regionu, na wiele, wiele lat. Także ja jestem jednak za tym, tego zdania, że ta własność prywatna miała tutaj duże znaczenie.
0: Czy pani doktor potwierdza, bo pani to z wielu aspektach, że tak powiem, zda ten temat?
2: No potwierdzam i uważam, bo wspomniał pan tutaj o konkurencji. Ja uważam, że konkurencja to nie jest nic złego. Konkurencja jest bardzo dobra i o czym świadczą bardzo często sami pacjenci, przenosząc się z jednej jednostki do drugiej, czyli dla nich istnieje jakiś tam motyw konkurencji, że na przykład w jednej jednostce uważają, że jest z takich czy innych względów lepiej, w innej gorzej i mają tą możliwość. Więc konkurencja, myślę, jest bardzo dobra.
0: 25 lat sobie już tak pokrótce oczywiście przypomnieliśmy może, bo tak to trzeba nazwać i trochę podsumowaliśmy, ale każda taka różnica i każde takie spostrzeżenie w przeszłość zawsze mówi nam o tym, co będzie też w przyszłości, bo no chyba żyjemy jednak w dobie bardzo szybkiego rozwoju ostatnio. Ten rozwój dokonuje się na naszych oczach, przecież no tak jak tutaj pani doktor chociażby wspomniała, czy szczepionki, czy te wszystkie rzeczy, które zaszły odnośnie rejestracji, odnośnie innych rzeczy. My do tego już przywykliśmy. Dla nas to już jest normalne. Przecież tego no, nigdy nie było, żebyśmy stali w kolejce. No, proszę Boże, nie, oczywiście. Ale co nas czeka w takim wypadku, jeżeli chodzi o tą służbę zdrowia, bo to jest jak zawsze niekończący się temat. Na czym teraz stoimy i czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o jej rozwój?
1: Tak, no ta cyfryzacja tak nas już osiadła w naszych głowach jako coś pewnego. W takiej no, najbliższej przyszłości niestety musimy się zmagać z ograniczonym finansowaniem. To jest coś, o czym wszyscy słyszymy i nie da się tego uniknąć. Ale za to mamy różne programy profilaktyczne, z których możemy korzystać od jakiegoś czasu, prawie 2 lat, już nie, od roku. Jest program Moje Zdrowie, także jest dostępny dla wszystkich pacjentów powyżej 20 roku życia. On jest bardzo szeroki, bo obejmuje od edukacji po profilaktykę, po diagnostykę i ewentualne dalsze kierowanie pacjenta w takich schorzeniach no, przeróżnych. Warto z tego skorzystać. My jako placówka tutaj staramy się w Rumi wymieniać regularnie sprzęt na jak najnowszy, więc od 1 czerwca rusza nasz nowy rezonans magnetyczny w pełni cyfrowy i z najnowszych możliwości AI korzysta. Także myślę, że to, jeżeli mówimy o takiej dalszej przyszłości, to w ogóle to AI będzie pewnie gdzieś tam pieśnią przyszłości i do badań diagnostycznych, i do w ogóle diagnostyki.
0: Ale tak, pani doktor, jak się spotkaliśmy, ostatnio mówiła pani bardzo dużo, że teraz stawiamy na jakość, ale jakość przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi też o nie tylko sprzęt, ale także o tą jakość ludzką.
2: Tak, tak, tak. To jest mój, muszę powiedzieć, trochę konik. Wchodzimy dopiero w to, więc to musi wszystko, jak zawsze, przejść pewien okres czasu, muszą się do tego przyzwyczaić pracownicy, muszą się do tego też trochę przyzwyczaić pacjenci, bo pacjenci mają swoje prawa, ale też i obowiązki, a pracownicy służby zdrowia muszą też się przyzwyczaić do tego, że byle jakość się już musi powoli kończyć, że musimy postępować według procedur. Te procedury pozwalają nam uporządkować wszystko i powodują, że poziom bezpieczeństwa pacjenta jest wtedy odpowiedni, jeżeli mamy odpowiednie procedury w postępowaniu.
0: No ale pacjent chyba zawsze będzie jednak patrzył na swoje własne dobro. No i tutaj tym zagrożeniem jest chyba troszkę to, co tutaj pani powiedziała, jeszcze przepraszam, trochę do tego nawiążę, ten brak finansowania, te takie zmiany, które no nie wynikają z samej działalności NZOZ-ów, które no, chcą zadbać o pacjenta jak najlepiej, ale też no, mają ograniczone możliwości. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie będzie tego robił za darmo.
1: Tak, ja też rozumiem cały system polski finansowania, że nie jesteśmy w stanie sfinansować

0: wszystkich potrzeb i marzeń zdrowotnych pacjentów. No co to jest trudne, to po prostu te szybkie zmiany legislacyjne, które się pojawiały w ostatnich latach i pojawiają się niestety do tej pory, czyli dosyć krótki czas na przystosowanie się do nowej rzeczywistości finansowej. To jest duże utrudnienie. No ale tak jak mówię, jest dużo innych miejsc, gdzie możemy skorzystać z szans diagnostyki, także staramy się nie patrzeć tylko na te negatywne strony.
1: No i chyba ważne, żeby pacjenci to wykorzystywali, bo ten program, o którym pani wspomniała, diagnostyczny, no super sprawa. I to jest też taki pierwszy od dawna program, który roznosi się między ludźmi, że ktoś spróbował i ktoś mówił, a zainstaluj tego mObywatela, tam weź wypełnił ankietę i tam będziesz miał skierowanie od razu, on ci powie wszystko, przekaże gdzie i jak, na podstawie jednej ankiety zbadają cię na tyle, co powinno być. To jest chyba nowoczesne podejście, to jest fajne podejście, którego nam brakowało.
2: Tak, tak, to jest pierwszy program rzeczywiście, bo były poprzednio kilka innych programów, 40+, różne tam, tak, inne programy, natomiast ten rzeczywiście jest stworzony pod indywidualne potrzeby pacjenta, bo każdy jednak pacjent po tym zebraniu wywiadu odpowiednim dostaje odpowiednie skierowania i odpowiednio jest zaopiekowany. Tak, rzeczywiście, no i takich programów nam brakuje i chcielibyśmy więcej. No, dla pacjentów.
1: No właśnie, to już nie zależy od was, to już zależy od góry, że tak powiem, od naszych rządzących, ale rozumiem, jesteśmy gotowi na to, żeby tę diagnostykę prowadzić lepiej. Nowy sprzęt, ludzie, to wszystko sprawia, że po tych 25 latach możemy jednak, miejmy nadzieję, pozytywnie patrzeć na kolejne 25 lat, jeśli tylko oczywiście faktycznie tych środków nie zabraknie.
0: Oczywiście, myślę, że liczba w ogóle zawodów medycznych się rozszerzyła niebywale, tak? Bo w tej chwili w POZ-cie również pracuje czy dietetyk, czy no, taki koordynator opiekun pacjenta. Rzeczy, które się wcześniej nie odbywały. Ten pacjent się zwracał z potrzebą do placówki. Teraz troszeczkę obracamy tę rolę na stronę placówki, która może sama inicjować kontakt z pacjentem i w sprawie szczepień, i w sprawie programów zdrowotnych, i w sprawie w ogóle profilaktyki zdrowotnej. I sami aktywnie to robimy. Zapraszamy na badania od właśnie kolonoskopii tej przesiewowej, po cytologię, po mamografię. Także ta rola się troszkę zmieniła teraz.
1: No to proszę państwa, zachęcamy, żeby z tego przede wszystkim korzystać, bo nie po to mamy 25 lat doświadczenia i budowania tego systemu z, no jak zawsze, z różnymi trudnościami, żebyśmy teraz po prostu z tego nie mieli okazji i chęci korzystać, więc badajmy się, korzystajmy, no i liczmy na to, że ta opieka zdrowotna będzie się w Polsce jeszcze bardziej rozwijać. A już dziękuję ślicznie. Mieszko Wędrowski, to był program Godziny, a moi państwa gośćmi dzisiaj byli pani Jolanta Woltman, dyrektor do spraw jakości w przychodniach w Redzili w Rumi i pani Katarzyna Żelewska, menadżer ochrony zdrowia. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję.

0: o Nordzie. Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak, dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplich Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
2: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach od
3: Trump.
2: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
5: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
4: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
2: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Dziś zdecydowanie najchłodniej na północnym wschodzie Polski, około 10 stopni. Poza tym w centrum 15, na zachodzie i południu do 17. Niebo częściowo zachmurzone, mocniej zachmurzone na wschodzie i na południu Polski. Tu też może delikatnie popadać. Jutro będzie trochę ładniej i trochę cieplej, do 20 stopni.
0: Norda.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Karol Milewski i Artur Szczypior, czyli prezes oraz członek z klubu rowerowego Strzelino. Witam was serdecznie.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
7: No właśnie, dużo się już tutaj narozmawialiśmy w trakcie tego naszego oczekiwania na wejście na antenę, no ale to, co jest najważniejsze, jesteście po najważniejszych, po wszystkich treningach, przygotowaniach do naprawdę wielkiego wyczynu rowerowego. No nie da się tak ukryć. Trasa wyśmienita z końca Polski na początek Polski, jak to można powiedzieć, bo inaczej Hel się obrazi, że oni jednak są początkiem. Więc właśnie przed nami to, co zapowiadaliście już od dłuższego czasu, czyli wasza wyprawa, wielka wyprawa. Powiedzcie coś o niej przede wszystkim. Skąd w ogóle padł ten pomysł, przypomnijmy, żeby wybrać się w podróż rowerową z Zakopanego do Helu?
8: Ogólnie sam pomysł powstał, to wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i sami sobie tak ustaliliśmy, że może spróbujemy Zakopane Hel. Tutaj ze strony Artura właśnie ten pomysł wyszedł i przy okazji i też stwierdziliśmy, że może warto pomóc komuś i właśnie pomagamy dwojgu dzieciom, właśnie Józio i Madzia, którzy potrzebują pomocy praktycznie całodobowej, dzięki swoim rodzicom właśnie funkcjonują w miarę normalnie, powiedzmy, chociaż w ten sposób my możemy im pomóc, czyli uruchomiliśmy zbiórkę przez portal Się Pomaga, dzięki której, na którą można właśnie wpłacać pieniążki, dzięki którym jakby to życie ich będzie łatwiejsze, prostsze. No i właśnie sama ta wyprawa.

0: Kopanego na Hel. Jest to 6 dni naszej takiej jazdy rowerem po około 200 km dziennie. Jest to, myślę, no mega wyczyn, ale jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, głowa jest pełna pozytywnych myśli. Fizycznie jesteśmy przygotowani, psychicznie również, tak więc teraz zostaje tylko oczekiwać do soboty, bo w sobotę już wybieramy się właśnie do Zakopanego, a w poniedziałek właśnie rozpoczynamy naszą przygodę.
1: No czekaj, to apetyt rośnie w miarę jedzenia, to znaczy, że tak dojeżdżając sobie kilkanaście kilometrów, praca, dom, nagle stwierdzisz, a co tam Zakopane Hel?
2: No nie, to tak nie jest do końca, bo no nie ukrywamy tego, że tutaj w klubie rowerowym w Szczebelinie jeździmy, jest nas około 60 obecnie członków, ale no tak, te kilkadziesiąt, powiedzmy 20-30 osób, to są tacy naprawdę zapaleńcy, którzy jeżdżą praktycznie tak jak tutaj mówisz, jeżdżą do pracy, tak, dzień w dzień, ale często jest tak, że wiele z nas na przykład robi tak, że ja sam po sobie nawet wiem, że czasami nie wracam z tej pracy bezpośrednio do domu, tylko jadę sobie gdzieś jakieś większe kółeczko, nie wiem, 100 km zrobić, żeby gdzieś tam sobie ten trening zrobić, tak. Myśmy do tej pory tak klubowo, no, przejeżdżaliśmy takie trasy to do 500 km. W zeszłym, tam 2 tygodnie temu byliśmy nawet też klubem na Kaszubskiej Maszrucie, tam przejechaliśmy około prawie 250 kilometrów, czyli jakby sobie ten dystans ciągle zwiększamy. Tak jak Karol wspominał, tutaj padł pomysł taki z mojej strony, żebyśmy pojechali sobie coś większego, no ale nie chcieliśmy jechać tylko dla siebie, tak jakby dla swojego celu sportowego, bo nie ukrywam, że też to jest dla nas jakiś cel sportowy, ale chcemy też, żeby ten przejazd był właśnie dla kogoś, dla tych dzieciaków, którzy naprawdę potrzebują pomocy właśnie tej finansowej przede wszystkim, bo rehabilitację, lekarstwa to wiadomo kosztuje. No i żeśmy, ale wiadomo też, że ten czas, tak, bo to jest 1100 kilometrów, jest to jakby trasa podzielona na 6 etapów. Jest to praktycznie cały tydzień, kiedy my będziemy poza domem, zostawiamy swoje rodziny i tu też ukłon dla naszych drugich połówek, które nas puszczają na ten wyjazd, bo my sobie jedziemy, my robimy swoją, powiedzmy, jakieś swoje marzenie sportowe, też jednocześnie wspieramy dzieciaki, tak, ale jednocześnie zostawiamy cały dom, tak, na głowie tym naszym połówkom. I
1: znaczy, tutaj ja przepraszam, że się wtrącę, ale dla mnie to już ukłon z tego powodu, że zamiast wracać do domu, to robisz jeszcze 100 kilometrów naokoło, żeby do niego nie wracać, więc to już jest ukłon bardzo duży.
2: To też właśnie ten czas, który wykorzystujemy też prywatnie, to też właśnie te nasze drugie połówki nam właśnie dają taką możliwość, że mamy na to czas. Także za tutaj, jeśli mam okazję, to od razu dziękuję właśnie mojej żonie i tak samo Karol swojej żonie i koledze czy koleżanki swoim drugim połówkom.
1: No cóż, wygląda to bardzo fajnie, no ale przede wszystkim właśnie przygotowanie do takiej trasy to nie tylko jeżdżenie, to nie tylko to, że sobie potrenuję w ładnej pogodzie, bo jak sprawdzałem na pogodę, to w Zakopanem może padać w przyszłym tygodniu. Więc, a jeszcze cała Polska do przejechania, nie wiadomo co to będzie po drodze, więc rozumiem, że tutaj jesteście zahartowani, jesteście faktycznie w 100% przygotowani do tego, żeby taką trasę no, pokonać jednak w 6 dni, czyli prawie 200 km dziennie.
0: Dokładnie, zgadza się. To nie jest tak, że my sobie po prostu wczoraj czy tam 2 dni temu wymyśliliśmy, że jedziemy. Te przygotowania trwają już, można powiedzieć, z pół roku. Każdy z nas się przygotowuje, tak jak wspomniałem, najważniejsza jest tutaj psychika, czyli głowa, bo fizycznie podejrzewam, że każdy z nas jest przygotowany na 100%. Tak więc czas zweryfikuje wszystko to. Troszeczkę nas jakby wspomaga też ten bus, który będzie z nami, będzie nam towarzyszył, dzięki któremu nie musimy jakby wozić ze sobą wszystkich tych potrzebnych rzeczy, chociażby ubrań czy zestawów jakichś większych naprawczych. Tak więc on będzie cały czas z nami przez te 6 dni, na którym właśnie będą nasze bagaże i to też ułatwia nam tą sprawę. No i jak nie daj Boże coś się wydarzy takiego, że ktoś jakaś kontuzja złapie, no to jest to z tyłu głowy ta taka myśl, że może sobie spokojnie usiąść do tego busa i dalej kontynuować, powiedzmy, dzień odpuścić, czy dwa nawet, zregenerować się i wrócić potem z powrotem na trasę.
1: Ale czyli to nie jest tak, że każda osoba musi przyjechać od początku do końca, ale to też nie jest tak, że wasza dwójka tylko jedzie, tak?
2: No, jedzie nas finalnie 10 osób, tak? Z tym, że 9 osób jedzie pierwsze 4 etapy i jedna osoba, ta 10, dołącza do nas na 2 etapy. Kwestia jest taka, że właśnie tak jak Karol wspominał, mamy tego busa, taki support na trasie, on też nie będzie zawsze za nami jeździł, bo my, tak jak wspominaliśmy, jedziemy 1100 km z Zakopanego na Hel, no powiedzmy autostradą, to jest troszeczkę krócej, tak? My natomiast trzymamy się ściśle ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych, dlatego ta trasa jest aż taka długa. I kiedy będzie taka właśnie, zazwyczaj jest tak, bo mamy kierowcę stałego, tak? A jeżeli któryś z uczestników jednak, tak jak Karol wspominał, będzie, nie wiem, źle się poczuje, będzie chciał sobie odpocząć, to jest taka możliwość, ale jak znam tych wszystkich naszych kolegów i koleżanki, które jadą, no to wiem, że to są ludzie bardzo, że tak powiem, wytrwali, uparci i podejrzewam, że nikt nie będzie chciał odpuścić i każdy będzie chciał dojechać od startu do mety wszystkie 6 etapów.
1: A jak

0: przystankami, bo to nie jest tak, że jedziemy 24 godziny na dobę. Tutaj udało się jakoś to poogarniać, ludzie dobrej woli, czy jednak wasza tutaj ingerencja?
1: No oczywiście wcześniej już, tak jak wspomniałem, już od pół roku trwają te przygotowania, no między innymi też noclegi, tak więc obdzwoniliśmy wszystkie te miejscowości, w których my jesteśmy, jakby będziemy nocować. Oczywiście informowaliśmy o naszych planach, co to w ogóle jest za wyprawa. No i z racji tego, że jest to też charytatywna wyprawa, udało nam się pozyskać te noclegi w dobrych cenach. Jeden jest całkowicie bezpłatny. Tak więc tutaj też podziękowania dla tych ośrodków, dla tych hoteli, które nas ugoszczą. Właśnie będzie to Tarnów, będzie to Włocławek, Warszawa, Kielce, Gniew. No i w Zakopanem, wiadomo, na samym początku, tak więc tutaj też serdeczne podziękowania dla tych właścicieli tych pensjonatów i hoteli.
0: Jak już powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o waszą stronę, no to najważniejsze, co jest, to o czym powiedzieliśmy, to jest jednak nie tylko sportowy wyczyn, ale ta pomoc drugiej osoby. Tutaj mamy dwójkę, rozumiem, dzieciaków, tak, której chcemy pomóc, więc przede wszystkim jakie są zapotrzebowania, jaka jest potrzeba, żeby im pomóc, to jest jedna rzecz, a drugiej jak to, prawdę mówiąc, robicie, bo jazda to jest jedna rzecz, ale przez tę jazdę chcemy zachęcić także innych na zwrócenie uwagi po prostu, że taki problem jest i że każdy może się do niego przyłączyć.
1: Dokładnie. Są w sumie dwie możliwości. Pierwsza jest taka, już zbiórka trwa, przez portal się pomaga, gdzie tam możemy właśnie wpłacać pieniążki, dowolną kwotę, wiadomo, każda złotówka, czy to 5 czy 10 złotych ma znaczenie, bo razy ilość osób, no to się już robi fajna suma, która właśnie potem trafi po połowie właśnie dla wszystkich, dla dwojga tych dzieciaków porówno. I też właśnie to jest pierwsza możliwość. Teraz druga, w najbliższą niedzielę w Strzebielinie, przy naszym kościele, po każdej mszy świętej o godzinie 8, 10, 12, odbędzie się kiermasz ciast, gdzie będzie można sobie do niedzielnej kawki wziąć sobie ciastko właśnie i właśnie wpłacić jakiś tam dobrowolny datek właśnie, który w całości zostanie przekazany na te dzieci. To jest właśnie ten kiermasz za tydzień, znaczy już na bliższą niedzielę. Natomiast też dzisiaj jeszcze na naszych mediach społecznościowych, na stronie Klubu Rowerowego Strzebielino, będzie można zobaczyć licytację charytatywną. Będą to rękawice przekazane nam, bokserskie, od Popka z ostatniego wygranej walki. I to oczywiście też zostanie w całości przekazane na to konto, na portalu Się Pomaga.
0: No to super, to świetna rzecz. Z tego, co widziałem, to parę tysięcy złotych także już na tej zbiórce jest, czyli odzew wydaje się taki bardzo pozytywny, tym bardziej, że z tego, co słyszałem, są osoby, które stwierdziły, że jednak tyle, ile kilometrów zrobicie, wy, czyli te 9-10 osób, ale jeszcze można się dołączyć do tego, także jest to sposób taki, żeby chociażby przejechać te ostatnie kilometry razem z wami.
2: Tak, po pierwsze, tak jak jeżeli chodzi o tą zbiórkę Nasi Pomaga, to chciałem też dodać jeszcze, że ona będzie trwała jakby do 31 maja na portalu Się Pomaga i tam do tego 31 maja będzie można wpłacić. To oczywiście jest prosta forma wpłat, bo to jest poprzez blik, czy tam można od złotówki, to mówię, każda złotówka ma znaczenie, tak, ale są też ludzie czy firmy, które na przykład się zadeklarowały, że podczas tego, kiedy my będziemy jechać, w zależności ile będzie uczestników, to zapłacą na przykład za każdego uczestnika za kilometr, który pokona 25 groszy. I też zachęcamy tutaj jakby mieszkańców tutaj naszych stron, jeżeli chcielibyście się do nas dołączyć, tak, to zapraszamy na ostatni etap, który będzie 16 maja. My wtedy będziemy wyruszać z Gniewu i będziemy jechać na Hel. Można się do nas dołączyć od Gniewu, można się do nas dołączyć na terenie Gdańska, tutaj gdzieś Gdynia, czy nawet Władysławowo, albo nawet na ostatni odcinek, nie wiem, od Juraty Jastarni, tak, do Helu i możemy wszyscy razem wjechać właśnie w tym takim pięknym celu, gdzie my jakby poprzez tą jazdę chcemy pomóc tym dzieciakom.
0: I rozumiem, tutaj jazda będzie bardziej rekreacyjna, no bo te ostatnie kilometry to już na spokojnie, nie trzeba się jakoś wielce tego obawiać, tym bardziej, że po autostradach, tak jak mówiliście, nie jedziemy.
1: Dokładnie, całą trasę będziemy przemierzać takim tempem, powiedzmy, spokojnym, czyli średnio około 20 km na godzinę. Myślę, że to jest taka prędkość dla dorosłego człowieka do pokonania, do spróbować, żeby da się tak jechać naprawdę, nawet długie odcinki, więc tutaj zachęcamy wszystkich do przybycia na ten ostatni odcinek, chociażby jeśli ktoś nie będzie mógł jechać rowerem, to chociaż nas przywitać, bo to zawsze będzie taki miły gest w ramach takiego podziękowania. Nam na pewno też będzie sympatycznie i w takich właśnie będzie można nam jakby to wszystko wynagrodzić takim uśmiechem ciepłym i podziękowaniem.
0: To ja się boję tylko zapytać, spodziewać się, co będzie dalej w takim wypadku, skoro apetyt

0: Ten rośnie w miarę jedzenia. Będziecie okrążać Polskę, czy jak?
1: No na chwilę obecną jeszcze takich planów nie mamy, no, ale no tutaj jednak no, można powiedzieć, że możemy się zachęcić taką propozycją i być może jakieś tam kolejne akcje będziemy przeprowadzać. Na razie się skupiamy na tym zadaniu. Chcemy je jakby wykonać w całości, chcemy pozbierać te pieniążki, żeby te dzieciaki też miały jakby pożytek z tej naszej jazdy, z tego naszego powiedzmy hobby, bo to jest ważne. Że też ważna jest kwestia taka, że mówię tak jak wcześniej wspominaliśmy, te środki na koniec akcji, kiedy kończy się ta zbiórka, one są dzielone porówno, tak, i na Józia, i na Madzie, i każda jakby rodzina otrzyma te pieniążki na rehabilitację, na lekarstwa, ale to już wtedy na podstawie tam jakby porozumienia między się pomaga, a właśnie tymi rodzinami będzie to dalej funkcjonowało, tak?
0: Rozumiem tak, że zapraszamy do śledzenia was, bo jakieś relacje z wyprawy się znajdą.
2: Oczywiście, bardzo gorąco zachęcam do polubienia naszej strony Klub Rowerowy Strzelina na Facebooku, tam na bieżąco z każdego dnia będziemy dodawać posty, będzie też taki link live track z Garmina, który, dzięki któremu jak się wejdzie w niego, będzie można śledzić w danym momencie na żywo, gdzie jesteśmy, ile już przejechaliśmy, ile nam zostało, tak więc serdecznie zapraszamy również do polubienia naszej strony.
0: No to proszę Państwa, polubimy, trzymamy kciuki przede wszystkim, obserwujemy, a być może także dołączamy się właśnie, czy to poprzez wpłatę, zakup ciasta, licytację, czy uczestnicząc w tych ostatnich kilometrach, do czego także zachęcamy. Dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli prezes i członek Stowarzyszenia Klub Rowerowy Strzemilino, czyli Karol Milewski oraz Artur Szczypior. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Ślicznie.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
5: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko

0: lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Reklama.
5: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
6: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
5: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
7: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
5: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie. Niebo nad Polską dziś częściowo zachmurzone, mocniej na południu i na wschodzie Polski, tu może trochę pokropić, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeorologiczne obojętne.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Wyobraź sobie, że twój ukochany

0: Oceany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest pani Izabela Minga, czyli prezes Fundacji Autism Brand New Brain. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie.
4: No pani Izo, spotykamy się raz na jakiś czas, żeby rozmawiać o bardzo ważnych rzeczach, które robicie w ramach właśnie swojej fundacji. Te rzeczy codzienne, które są skierowane oczywiście do waszych podopiecznych, warsztaty, spotkania, to jest jedna rzecz, o której mówimy. Ale druga rzecz, spotykamy się dzisiaj, żeby powiedzieć właśnie o tym, że otwieramy się cały czas także na świat. No to, żeby pokazać właśnie tą neuroróżnorodność, która przecież no jest, każdy z nas jest inny, a właśnie nasze dzieci, nasi podopieczni także przecież muszą w tym świecie funkcjonować. No i tutaj pokazanie jutrzejszego dnia, który jest niezwykle ważnym, bo w Wejherowie będziemy obchodzić coś takiego jak Dzień Neuroróżnorodności. Przede wszystkim, skąd w ogóle ten pomysł, który przecież nie pierwszy raz u nas w Wejherowie się już pojawia?
5: Może zacznę od tego, już wspominałam, że data nie jest przypadkowa, ponieważ 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to również Europejski Dzień Przeciwdziałaniu Dyskryminacji Osób z Niepełnosprawnościami. Stąd właśnie ta data. A Dzień Neuroróżnorodności obchodzimy jako fundacja drugi raz, bo 3 lata temu mieliśmy wydarzenie też o podobnym takim schemacie. A tym razem postanowiliśmy włączyć do tego również szkołę masową, także będzie to wspaniały taki dzień integracji, a neuroróżnorodność, to już tak jak pan powiedział, no każdy z nas jest inny, każdy jest różnorodny i tutaj chcielibyśmy głównie skupić się na tym, że będziemy mieli 6 stoisk prezentujących, osoby w spektrum autyzmu będą prezentowały swoje niesamowite zdolności, talenty, a są one naprawdę wyjątkowe.
4: No bo ta neuroróżnorodność to jest właśnie ta wyjątkowość. Powiedzmy sobie szczerze, no każdy z nas, pani, ja, nasi koledzy, koleżanki, to jest gdzieś tej neuroróżnorodności można by się oczywiście doszukiwać w nas. Ale tutaj właśnie, kiedy mówimy o osobach z dysfunkcjami takimi, jak właśnie jest autyzm, spektrum autyzmu, to tutaj chyba jest właśnie to, że no nie można postawić sobie dwóch osób i powiedzieć, że one są takie same. Tu każda forma autyzmu, każdej osoby przejawia się w inny sposób.
5: Dokładnie tak jest i każda z tych osób inaczej funkcjonuje. Każda z tych osób ma inne talenty, inne pasje, zainteresowania, które gdzieś tam w szczególności pielęgnuje i rozwija, skupia się na tym danym swoim talencie, ale też nie zapominajmy o tym, że każda osoba w spektrum autyzmu inaczej funkcjonuje i to ze względu na sprzężenie, że są osoby, które są w normie intelektualnej, ale są też osoby, które mają niepełnosprawność intelektualną, i one funkcjonują inaczej. Najczęściej są to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Więc tutaj wachlarz tej neuroróżnorodności jest naprawdę ogromny. No i też będziemy gościć właśnie osoby różnie funkcjonujące. Będzie można podejść, będzie można porozmawiać z taką osobą. Te osoby będą dostępne, więc każdy z nas będzie mógł zobaczyć, jak taka osoba się funkcjonuje, w jaki ma sposób dialogu, jakie są te właśnie zainteresowania, żeby po prostu też nie bać się podchodzić, żeby ten dzień, no,

0: był i tą promocją tych talentów, ale również takim wspaniałym dniem integracji tutaj wejherowskiej społeczności.
1: Ale ta integracja wejherowa chyba ma bardzo już dużą moc, bo tak jak gdzieś tutaj jeszcze przed naszą audycją poszukaliśmy sobie, ile to już lat trwa, to dobre kilkanaście lat, przez które chyba bardzo dużo się zmieniło, że te osoby są zauważalne, ale w taki pozytywny też sposób. Z jednej strony zauważalne, a z drugiej strony zauważalne jako część naszego społeczeństwa. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim.
0: No, jak tutaj rozmawialiśmy przed audycją, to no ja zaczynałam te swoje działalności, jak mój syn był małym chłopcem, a teraz jest no dorosłym mężczyzną i zupełnie inaczej jest odbierana osoba, no dziecko, które ma 4 lata, tak, spektrum autyzmu, a inaczej mężczyzna, który ma 1,90 m wzrostu, jest zależny od matki, matka mu wszędzie towarzyszy, więc tutaj społeczeństwo no nie jest, że tak powiem, jeszcze no oswojone, tak, z takim obrazem, ale no coraz większa jest ta świadomość, coraz więcej osób, takich widać w przestrzeni publicznej, korzystają z uroków życia jak osoby neurotypowe i o to właśnie chodzi, żeby no ludzie po prostu zaczęli korzystać, przestali się bać.
1: Ale chyba też jest to, co przez te lata się udało zrobić, to chyba też jest coraz mniej osób, które w taki negatywny sposób zwracają na to uwagę, typu, nie wiem, wytykając palcami, czy oczywiście w cudzysłowie, czy mówiąc jakieś obraźliwe rzeczy do takich ludzi. Raczej jako społeczeństwo dzięki właśnie takim wszystkim podejściom nauczyliśmy się po prostu akceptować to, że nie każdy jest taki sam. Są także osoby, które no wyróżniają się spośród nas, często właśnie nie będąc tego nawet świadome.
0: Znaczy wśród osób właśnie dorosłych różnie to bywa. No, ta świadomość jest jeszcze na tyle mała, no bo osoby spektrum autyzmu zewnętrznie nie różnią się niczym od osób neurotypowych i to jest troszeczkę mylne. Dopóki czegoś tam nie powiedzą, nie zadają jakichś pytań, czy jakichś no trudnych, w chwilach jakiegoś takiego kryzysu różnie mogą zacząć reagować na nadwrażliwości, na dźwięki chociażby, czy zapachy, więc no to jeszcze jest tak dosyć szeroko komentowane, ale bardzo często przez osoby starsze, no, które tak nie mają takiej świadomości, albo no takie osoby, które no po prostu no chcą czasami, nie wiem, same sobie albo komuś zaimponować, więc zwracają tam uwagę, czy coś tam no mówią niestosownego.
1: Czyli wychowujemy to społeczeństwo z myślą o neuroróżnorodności, bo nie da się ukryć, w szkołach w ogóle podstawowych, wejherowych, które przecież się od lat włączają, to chyba wygląda już zupełnie inaczej.
0: No, ja już teraz odwiedzam z roku na rok coraz więcej placówek i chociażby w związku z tą moją książką, która no, znajduje się chyba we wszystkich bibliotekach, w bibliotekach, ale również w szkołach podstawowych wejherowie i dzięki temu no, ta świadomość wzrasta, jak osoby spektrum autyzmu odbierają świat, dlaczego mają takie nadwrażliwości, z czym się borykają na co dzień. Więc dzieci, jak teraz przychodzę, to bardzo są już takie przygotowane, są świadome, zadają bardzo fajne, takie ciekawe pytania. I myślę, że to pokolenie teraz, to najmłodsze, wyrośnie na bardzo fajnych, empatycznych ludzi.
1: Przejdźmy do tego, co będzie się działo jutro, bo jutro zapraszamy na 3 godziny do wejherowskiej filharmonii i tam właśnie obchodzić będziemy to, no wyjątkowe święto, bo tak to trzeba nazwać, na którym już pani powiedziała, że będzie można chociażby właśnie poznać talenty osób z autyzmem, więc co to znaczy, co to za osoby i jakie talenty, bo nam trochę z filmów oczywiście to różnie wychodzi, tak, a rzeczywistość także bywa różna.
0: Powiem panu, że będzie naprawdę taki ten pokaz tych talentów będzie bardzo, bardzo taki bogaty, ponieważ będzie pan, który przywiezie swoją bardzo cenną kolekcję Star Warsów, który się fascynuje tym i na ten temat wszystko wie, także jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć, może tam podejść. Będzie chłopak, który zaprezentuje swój kanał swojego autorstwa na YouTube, który stworzył jakiś tam taki kanał. Będą oczywiście osoby, które tworzą przepiękne prace plastyczne, które no tam wiem z różnych rzeczy. To będzie i rysunek, i jakieś jakieś wyklejanie i jakieś inne tam takie formy tej twórczości. Więc myślę, że tutaj no, to będzie, będzie na pewno na czym zawiesić oko i na jaki temat porozmawiać. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że będzie stoisko właśnie tutaj nasze fundacyjne, gdzie będzie można zaczerpnąć informacje.

0: formacją dr Cieszyńskiej, która jest pedagogiem specjalnym, ale też diagnostą, wykładowcą akademickim, więc jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, czy będzie chciał porozmawiać o swoim dziecku, zauważył u niego jakieś trudności, czy jakieś odbieganie tam, nie wiem, od zachowań rówieśników, będzie mógł podejść. Będzie również nasza Sylwia Nikrat, psychoterapeutka, gdzie będzie można też zaczerpnąć informacje, jak radzić sobie ze stresem, ze stanami depresyjnymi, więc to będzie takie nasze stoisko. W tym roku zaprosiliśmy również stoisko koła tutaj z Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Pedagogika Wejherowo, to jest się nazywa Koło Aktywnego Pedagoga. Bardzo panie chciały też zaprezentować swoje stoisko, pokazać, czym się zajmują, zachęcić oczywiście na swoje tam studia pedagogiczne. W tym roku tam też rusza nowy kierunek neuroinkluzywna edukacja, więc bardzo, bardzo też takie ciekawe, związane z tematem miejsce. Ale co mnie bardzo cieszy, w tym roku włączyła się również szkoła masowa, szkoła numer 5 w Wejherowie. Więc to będzie nie tylko pokaz takiej twórczości osób z jakimiś niepełnosprawnościami, spektrum autyzmu, ale również będą to uczniowie właśnie z masowej szkoły, którzy wymyślili grę edukacyjną o cyberprzestępczości. Oni ją zaprezentują, cyfrowi detektywi, ale również trzy osoby z tej szkoły, ze względu na to, na charakter tego wydarzenia, będą recytowały wiersze na temat właśnie akceptacji i tolerancji. Też takim ważnym punktem tego wydarzenia będzie koncert muzyczny dwóch młodych artystów, których mieliśmy już okazję gościć podczas Wieczorku Różnorodnych Brzmień. Będzie to Ola z Tymkiem, którzy wprowadzą nasz świat pięknej muzyki. Każdy z nich zaśpiewa po kilka utworów i jeden przygotowali wspólny również, który tam będzie dotyczył właśnie jakiegoś takiego zrozumienia, akceptacji. Więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy, neuroróżnorodny dzień.
1: No i też temu wszystkim towarzyszyć będzie wystawa, wernisaż wystawy tutaj, którego oglądać będzie można przez dłuższy czas, także właśnie we foyer Wejherowskiej Filharmonii.
0: Tak, tak się akurat złożyło, że połączyliśmy te wydarzenia. Wystawa, czasem słońce, czasem deszcz, nasze życie w Wejherowie. Pomysł zrodził się tutaj, żeby ta wystawa powstała zupełnie przypadkiem. Autorem zdjęć jest doktor, lekarz pulmonolog z Gdańska, pan Grzegorz Kuchta, który zaproponował mi i mojemu synowi, Maxowi, że będzie nam towarzyszył przez 10 miesięcy w różnych takich właśnie sytuacjach tutaj w życiu codziennym, podczas naszej aktywności w przestrzeni publicznej. I po prostu z tego powstało coś wspaniałego, ponieważ ta wystawa, ten reportaż, który on realizował, był pod okiem pana Tomasza Tomaszewskiego z National Geographic, więc on tak jakby czuwał nad tym wszystkim. Ale również się później dowiedziałam, że zdjęcia, które tam powstały, zostały opublikowane w magazynie fotografii dokumentalnej Zike Magazyny w Stanach Zjednoczonych. Portfolio zostało wyróżnione w Szwajcarii, więc tutaj celem tej wystawy głównie jest pokazanie, jak osoby w spektrum autyzmu odbierają świat, jak funkcjonują osoby, gdzie jest osoba dorosła, osoba zależna i że pomimo wielu właśnie takich cieni, które gdzieś tam w tym życiu towarzyszy, można żyć tu i teraz, można żyć pełnią życia i do tego też ja zawsze jako mama dorosłego, zależnego Maxa zachęcam rodziny, które mają właśnie takie dzieci, borykają się z takim problemem, z taką decyzją, czy po prostu wyjść, czy nie wyjść, bo głównym problemem, z jakim teraz my wszyscy się zmagamy, to jest to, że nasze dzieci są oceniane, a chcemy, żeby były zrozumiane. Więc myślę, że ta wystawa, ona będzie dostępna 2 tygodnie, wniesie dużo dobrego, zachęci takie rodziny do wychodzenia na zewnątrz, ale przede wszystkim pokażę, jakie nasze Wejherowo jest piękne, ile mamy tutaj pięknych wydarzeń, miejsc, których no my czujemy się jako częścią wspólnoty, częścią społeczeństwa. Projekt został dofinansowany

0: przez gminę miasta Wejherowo, więc to też jest takie dla nas ogromne wsparcie, że zawsze, jeżeli czegokolwiek potrzebujemy, to tutaj mamy drzwi otwarte i możemy się zwrócić o pomoc. Zawsze jesteśmy wysłuchani.
1: No to przede wszystkim, proszę Państwa, no jutro od 10.30 do 13.30 w Filharmonii Kaszubskiej się spotykamy. Warto chyba przyjść, warto porozmawiać, zobaczyć, spędzić miło ten czas. Zachęcamy, rozumiem, bo spotkanie jest dla wszystkich. Kto tylko ma taką chęć spojrzeć trochę na Was, na drugiego człowieka, no i dowiedzieć się właśnie nieco o tej neuroróżnorodności.
0: Tak, wydarzenie jest otwarte, zapraszamy na 10.30, kto tylko może, kto nie pracuje, a dlatego zrobiliśmy to w tygodniu, żeby jak najwięcej osób ze szkół skorzystało, żeby się uczniowie włączyli, bo tak w weekendy to też tak różnie z tą frekwencją bywa, tym bardziej jak jest piękna pogoda, a tutaj zachęcamy mieszkańców, no oczywiście do odwiedzenia tej wystawy, zapoznania się z nią, tam wszystkie szczegóły są też opisane o kulisach powstania tego całego reportażu i wystawa będzie dostępna do 19 maja w Filharmonii Wejherowskiej.
1: No to my Państwa także serdecznie zapraszamy, bo my na pewno się tam pojawimy i relacje z tego wydarzenia także Państwo i zobaczycie w swojej telewizji morskiej, usłyszycie na antenie Radio Nord FM, czy też na portalu nadmorski24.pl. Więc do zobaczenia jutro. Ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była pani Izabela Minga, prezes Fundacji Autyzm Brand New Brain. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.

0: przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
5: Reklama.
6: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
7: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiej weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
6: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
8: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
6: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie. Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.
5: Norda, Norda.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj,

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od

0: 300 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
8: Mieszko Wetrowski, witam serdecznie. Czas na program Gość Dnia, a naszym gościem jest dzisiaj pan Dariusz Namęcz, prezes Szpitali Pomorskich. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: No panie prezesie, Szpitale Pomorskie mają cały czas się czym chwalić i powiedzmy sobie szczerze, już tak szeroko idąc, bo za chwilę przejdziemy do Szpitala Wejherowskiego, ten postęp, ten duch czasu chyba w ostatnich latach, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje i zwiększenie też możliwości leczenia pacjentów, to jest chyba to, czym powinniśmy się chwalić i powinniśmy też mówić o tym bardzo szeroko, bo nie da się ukryć, to co było powiedzmy 5-10 lat temu, a to co mamy teraz, to jest no, skok w przyszłość.
9: Znaczy tak jak tu jesteśmy w Wejherowie, mamy Kaszubskie Centrum Kardiologii, które powstało niedawno, jest w tej chwili naszą wizytówką szpitala w Wejherowie. Duża inwestycja razem z blokami operacyjnymi, 7 pięknych, potężnych bloków operacyjnych, chyba najlepszych w województwie, także mamy się czym chwalić, ale oczywiście mamy też zespół i pielęgniarek, i lekarzy, którzy mogą pracować naprawdę w pięknych, w nowoczesnych warunkach. No i to robią. Rozwijamy ortopedię, rozwijamy dziedziny zabiegowe, chirurgię, urologię. Niedawno zakupiony robot chirurgiczny w Wejherowie, który od razu w listopadzie zaczął swoją pracę. Też uruchomiony dla kardiochirurgii robot chirurgiczny. Pierwsze zabiegi, które zostały niedawno wykonane i w tej chwili coraz więcej pacjentów jest operowanych tą metodą. Czyli stawiamy na nowoczesność, ale też i wykształcenie zespołów operacyjnych, ale nie tylko, bo zaczynamy wchodzić w zakresy nieoperacyjne i też rozwijać, bo mamy diabetologię, poradnię, którą też rozwijamy. Także staramy się, żeby nasi pacjenci z naszego regionu tutaj mieli dostępność do nowoczesnych metod i nowoczesnych warunków, które są.
8: No tutaj warto też wspomnieć o tych remontach, o tych też wielkich inwestycjach, które przychodzą, pulmonologia chociażby właśnie tutaj.
9: Pulmonologia, ale też szpitalny oddział ratunkowy, który kończymy trzeci etap i to jest dla naszych mieszkańców zarówno w Wejherowie, jak i w Gdyni. Rozwijamy szpitalne oddziały ratunkowe, gdzie poprawiamy infrastrukturę.

0: strukturę, też miejsce dla personelu, ale też i miejsce dla pacjentów. To jest SOR Wejherowy, będzie chyba największym SOR-em pod względem powierzchni. Tu staramy się rozwijać, bo wiadomo, na SOR-ach się długo się spędza czasu, bo są takie sytuacje, że nawet 200 osób na dobę, czyli tak naprawdę poprawiamy tą infrastrukturę, bo jest to dla nas ważne, ale też i sprzęt, bo za chwilę jest zakup i oddanie nowego, czy zakup już kupiliśmy, ale oddanie nowego tomu komputera, czyli Wejherowi będziemy mieli trzy tomo komputery. Do tego dochodzi rentgen i to wszystko ze środków unijnych i z KPO kardiologicznego, które no, jest to zakupy, które przyniosą tam poprawę infrastruktury, ale poprawę też dla pacjentów.
1: To skupmy się trochę na tym SOR-ze, bo to bardzo ważna rzecz, nie tylko w kwestii oczywiście wyglądu. Pacjent ma inne warunki, jak już wchodzi, to widzi, że to nie jest ten sam SOR, który był jeszcze niedawno, ale chyba najważniejsze to w tym wszystkim jest ta po prostu możliwość no, już diagnozy, tak? Przyspieszenia troszkę tego, już triaż nam dużo dało nam cały czas też, powiedzmy sobie, przygotowanie lekarzy. Dużo ludzi sobie też nie zdaje sprawy z tego, co się dzieje w danym momencie, dlaczego muszą tyle czekać czasem, bo tak, to, co pan powiedział, spędzamy dużo czasu, to nie jest tak, że tak po prostu wyszło. No, jest kolejka, są pacjenci pilniejsi, ale też te same badania przecież długo trwają.
0: To nie znaczy, jest badania długo trwają, mam własne laboratorium, które też świadczy usługi dla każdego oddziału, a głównie dla szpitalnego oddziału ratunkowego. Tak jak wspomniałem, za chwilę oddanie trzeciego TK, czyli mamy tą możliwość diagnostyki radiologicznej. Zakup nowego rentgena, który też przyniesie poprawę, bo będzie szybciej pacjent diagnozowany. No to są rzeczy, które poprawiają, no, ale wiadomo, no, też jest czas oczekiwania. No, w tych warunkach, które poprawiliśmy i za chwilę też oddamy, bo to do końca roku będzie oddany ten ostatni etap inwestycji, poprawi nam sytuację i dla pacjentów poprawi sytuację. Też ważny jest personel, bo personel też musi pracować w odpowiednich warunkach, żeby móc tą pomoc nieść. A to, co za chwilę zostanie oddane, to dużo, dużo usprawni. Ja wiem, że to remonty to są rzeczy, które może nie widać od razu, ale później, gdy pacjenci trafią na ten szpitalny oddział ratunkowy, niestety to jest jedyny oddział ratunkowy w tej okolicy, no to będą mieli większe możliwości skorzystania z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, ale też możliwości przeczekania sytuacji w poczekalni, czyli duża poczekalnia, lepsze warunki.
1: No ale też warunki nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci, no bo tutaj to wyszczególnienie przez SOR pediatryczny, który był u góry cały czas, no to też już wszystko będzie w tym jednym centrum.
0: Tak, i to nam bardzo przyświecało, projektując szpitalny oddział ratunkowy w Wejherowie, żeby te dzieci, które dostają się no, w tej chwili w innym miejscu, będą miały kompleksową pomoc, bo zarówno i radiologia, i badania, i opieka będzie w jednym miejscu zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka.
1: No i to jest piękna sprawa. No i powiedzmy sobie też szczerze, to też nie koniec, bo no szpital musi się rozwijać, musi cały czas gdzieś znajdować dla siebie miejsce, no ale także oczywiście i z duchem czasu. Powiedzmy sobie szczerze, technologia, wszystko idzie tak do przodu, że musimy nadążyć po prostu.
0: No nadążamy, tak. Nawet to co wspomniałem o robocie chirurgicznym, który był zakupiony ze środków samorządu województwa, to staramy się wypełniać, właściwie 5 dni operacyjnych jest wypełnionych przez robotycznych pięć.
1: Trzeba będzie kupić drugiego.
0: No być może tak. No to tak naprawdę jak technologia się rozwija. Szkolenia lekarzy są coraz lepsze. My się też chcemy szkolić jako lekarze, bo chcemy się rozwijać sami. Dla pacjentów to ma być dziedzina, która będzie no, lepsza, szybsza, dokładniejsza, bezpieczniejsza i to wszystko powoduje, że rozwój medycyny, nadążamy za rozwojem medycyny. Środki zarówno z unijne, jak i środki z samorządu województwa, ale środki z KPO pomagają nam w dostosowaniu infrastruktury, ale też i w zakupie nowego sprzętu.
1: No to panie prezesie, to co wszystko się dzieje, czyli cały czas kolejne remonty kolejnych oddziałów, przede wszystkim właśnie remont SOR-u, który się będzie, no to już jest.
0: Tak, to już jest, będziemy kończyć.
1: Ale przed nami kolejne rzeczy, które które się dzieją. Przecież środki z KPO dają też dużo możliwości i one także płyną właśnie do szpitali pomorskich.
0: Tak, no bo z KPO onkologicznego to jest prawie ponad 155 milionów i te środki wydatkowane w Gdyńskie Centrum Onkologii, bo to onkologia, ale nie zapominamy też o onkologii w Wejherowie, bo też staramy się rozwijać

0: za chwilę mamy projekty związane z urologią i zakupem sprzętu do diagnostyki w Wejherowie, do onkologicznej diagnostyki, bo to się głównie. Oprócz tego jest KPO kardiologiczne i w tej chwili ponad 13 milionów złotych w samym Wejherowie, w szpitalu Wejherowie do zakupu sprzętu. Czy tak jak wspomniałem, OTK, gdzie będą możliwość wykonywania TK serca, plus do tego echokardiograf, endoskop, to wszystko w rozwój kardiologii wejherowskiej. Do tego też KPO cyberbezpieczeństwo, bo to jest też jeden z takich ważnych rzeczy. No, niestety po ostatnich atakach i w Szczecinie, i w Krakowie zwracamy dużą uwagę na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, bo może tego nie widać, ale to jest dla nas ważna rzecz, bo przyzwyczailiśmy się do pracy na infrastrukturze informatycznej i rozwijamy to w tej chwili.
1: No tak, powiedzmy szczerze, to są nie dość, że dane pacjentów, które są przechowywane.
0: Tego nie widać, może
1: tego
0: tak.
1: Tego nie widać, tak. Ale tak samo sprzęt też w dużej mierze, tym bardziej teraz wchodzi przecież tam sztuczna inteligencja do sprzętów, do innych rzzeczy. On jest coraz bardziej skomputeryzowany i też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś miał jakąkolwiek ingerencję.
0: Tak, ale w tej chwili na przykład jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na tak zwany system kliniczny. To jest coś, co nam, lekarzom i personelowi medycznemu ułatwi pracę. Tak? To pacjent może tego, mówię, nie doświadczy, ale dla nas to jest szybciej, bezpieczniej, nowocześniej i ten system informatyczny, kliniczny system informatyczny, to jest 4,5 miliona złotych, które w tej chwili na samych oddziałach intensywnej terapii, mamy 3 oddziały intensywnej terapii, największy oddział intensywny jest w Wejherowie, 12-łóżkowy, zapewni bezpieczny monitoring pacjenta i dla nas poprawę leczenia. Do tego na przykład planujemy i zaplanowaliśmy i kupiliśmy, właśnie będziemy czekać na dostawę tabletów medycznych, które nam ułatwią sprawę, bo zgoda pacjenta, czy ankiety pacjenta, to już nie będzie papierowa, tylko będzie informatyczna na tablecie. My musimy się też do tego przyzwyczaić, bo dla nas to też będzie nowość, widzimy, jak to, korzystamy z innych gabinetów prywatnych, czy korzystamy w gabinetach, gdzie już zgoda jest podpisywana na tablecie, to takie rozwiązania będziemy wprowadzać w szpitalu w Wejherowie, ale też i w pozostałych szpitalach u nas, w szpitalach pomorskich.
1: To są te rzeczy, które może faktycznie nie do końca zobaczymy, chociaż oczywiście w przypadku zakupu sprzętów innych, to obyśmy nie mieli okazji ich używać.
0: Nie, jeżeli wiadomo, chodzi. Tak.
1: Ale nasi specjaliści właśnie mają mieć jak najlepsze szanse do tego. A co dalej, jeżeli chodzi o kwestie takie remontowe, planowane i tym podobne?
0: Znaczy, mamy zaplanowany już parę lat temu, że zaplanowaliśmy duży remont oddziałów w tak zwanym budynku wysokim w Wejherowie, bo tutaj się skupię na szpitalu w Wejherowie, gdzie mamy plany związane z przeniesieniem oddziałów pediatrii do budynku głównego, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jeśli mamy mieć pediatrię na szpitalnym oddziale ratunkowym w jednym miejscu, to też planujemy przeniesienie oddziału pediatrii kiedyś w przyszłości. Nie mówię, że to się zdarzy za rok, za dwa, ale generalnie mamy to zaprojektowane. Będziemy się starać powoli, stopniowo rozwijać i przenieść pediatrię w jedno miejsce, tak żeby ta dostępność i dostępność personelu medycznego była też skonstruowana w jednym budynku. Do tego niedawno oddano oddział pulmonologii z takim dosyć charakterem onkologicznym, bo jednak w naszym powiecie tutaj wejherowskim jest dużo pacjentów z rakiem płuca i tutaj się staramy rozwinąć taką pełną diagnostykę. Do tego też poradnia onkologiczna, która w tej chwili świetnie działa i będziemy starali się ją rozszerzać, rozwijać programy lekowe, no bo to jest ważna rzecz tutaj to jest prawie 250 tysięcy, to jest powiat wejherowski, tak, to jest dużo osób, którzy, żeby nie musieli jeździć do Gdańska czy do Gdyni na leczenie, to mają możliwość leczenia w Wejherowie, w szpitalu. Też inne środki związane z rozbudową, bo tu wspomnę o tym, że tego może nie widać tak dokładnie, ale mamy oddział neonatologii, który, to jest pierwszy urodziny i pierwszy pobyt dziecka, później po 2 tygodniach już jest, przejmuje to pediatria. W tej chwili za chwilę ruszamy z remontem oddziału neonatologii. To są środki, gdzie samorząd województwa pomorskiego, marszałek zdecydował się na remont, na przeznaczenie tych środków. To jest ponad 9 milionów złotych, gdzie będziemy mogli to zremontować i z końcem roku mieć nowy oddział neonatologii. Ważna rzecz tak naprawdę, bo to są oddziały, które dużo pracują. Nie widać tego tak, bo to są nieduże oddziały, ale remont się przyda.
1: Cheers.

0: Rodzice, którzy tam przychodzą do swoich dzieci.
1: Cieszą się z urodzin.
0: Tak. Ale powiedzmy szczerze, to są wspaniali ludzie, dzieciaki i wcześniaki, tak, w ogóle świetnie zaopiekowani, więc tutaj...
1: Świetny oddział z panią doktor Michali, która naprawdę świetnie prowadzi ten oddział. Dlatego cieszę się z tego, że ten remont na tym oddziale z końcem roku oddamy i to jest coś... No, jeszcze mamy oddział położniczy, który też jest świetnie prowadzony i mam nadzieję, że w przyszłości też go wyremontujemy, bo jednak ponad 2000 porodów, a kiedyś nawet 3000, to jest duża liczba i to coś, co wymaga też nakładów.
0: No tak, no szkoda, że demografia tutaj robi swoje i już nie możemy się takimi rzeczami aż tak chwalić ilością urodzin, ale to jest cały czas niezwykle ważny oddział. Ale jeszcze też zadam takie trudne może pytanie, czy te wszystkie oddziały, czy wszystkie sposoby leczenia w Wejherowie, które są teraz, one zostaną zachowane? Czy jest może coś, z czym będziemy się musieli zmierzyć, że czegoś pacjenci w Wejherowie już niestety będą musieli szukać w innych placówkach?
1: Nie, bo tak nawet tak zaskakujące pytanie, bo bardziej się zastanawiam nad rozwojem oddziałów, które są, bo mamy świetny oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej, gdzie staramy się rozwijać onkologię, gdzie mamy bariatrię, która mieliśmy kiedyś to w programie pilotażowym, gdzie to było osobno, w tej chwili musimy niestety kolejkować pacjentów, ale no, staramy się to rozwijać, bo to jest jeden z lepszych ośrodków bariatrycznych w naszym województwie. Zakresy, które są, my bardziej zastanawiamy się nad rozwojem, bo tak jak wspomnieliśmy o robocie chirurgicznym, bo i zarówno w urologii, gdzie wcześniej to były tylko zabiegi na prostacie, a te chwili nerka i inne zakresy urologiczne, co jest wyzwaniem trochę, tak, dla urologów i sprostają pan doktor Lubocki, który świetnie to rozwija. Czy kardiochirurgia, umówmy się, to jest trzeci oddział w Polsce, który korzysta z robota chirurgicznego. Dotychczas były to dwa ośrodki w Warszawie, a my trzeci ośrodek w Polsce, który sprostał temu zadaniu i to świetnie prosperuje. Dlatego też no, nie myślimy o jakimkolwiek ograniczaniu rozwoju, czy zabiegowych, czy niezabiegowych. No bo tak jak w niezabiegówce, to i oddział neurologii, który świetnie, trombektomię, które jest od paru lat wykonywane na neurologii w Wejherowie, gdzie jesteśmy dwoma ośrodkami, bo jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i ośrodek neurologii w Wejherowie, który potrafi to robić. Także no, raczej staramy się szukać nowych wyzwań, a nie zastanawiać się, co byśmy mieli ograniczać.
0: Ale to piękne pytanie, specjalnie było tak skonstruowane, żebyśmy mogli powiedzieć o tych pozytywnych rzeczach. Jakbym zapytał o pozytywne, to negatywnych można było uniknąć, a tak mamy dwa tematy załatwione za jednym
1: razem. Nie, no tak uczciwie mówiąc, to zawsze chirurgia ogólna w Wejherowie była znana z laparoskopii. I to był ośrodek, który był znany w Polsce z laparoskopii. W tej chwili rozwój robota chirurgicznego, no to jest taka trochę wyższa, można powiedzieć, laparoskopia, jest czymś naturalnym. Także staramy się rozwijać te zakresy, które ma u nas są dobrze prowadzone i patrzeć w przyszłość.
0: No to trzymajmy za to kciuki i za to, że kiedy będziemy potrzebować pomocy, jeśli będziemy jej potrzebować, to oczywiście będziemy ją otrzymywać w jak najlepszej sytuacji, jak najlepszy sposób. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Wędrowski, to był program Gościa. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan doktor Dariusz Nałęcz, czyli prezes Szpitali Pomorskich. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję.

0: o Nordzie. Reklama. Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol. Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
0: Reklama.

0: Radia, Norda FM. Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji do

0: dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl. Reklama.
2: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
3: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
2: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14.30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
4: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
2: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan. Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: 2 maja o poranku Alicja Szemplińska wyleciała do Wiednia, gdzie będzie reprezentować Polskę podczas 70. konkursu piosenki Eurowizji. 24-latka może liczyć na duże wsparcie wierzących w jej sukces fanów, którzy pożegnali ją na lotnisku Chopina, a w fali ciekawostek sprawdzamy, jak szanse utworu Prey oceniają bukmacherzy. 2 maja na lotnisku Chopina w Warszawie odbyło się pożegnanie Alicji Szemplińskiej przed wylotem do Wiednia. W stolicy Austrii reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji już dzień później rozpocznie oficjalne próby. Odbędzie się jej pierwsza techniczna próba z utworem Prey, a później druga. Wówczas można spodziewać się również publikacji fragmentu wideo. Alicja Szemplińska 10 maja weźmie udział w uroczystym otwarciu 70. konkursu piosenki Eurowizji, a już 12 maja odbędzie się pierwszy półfinał, w którym zawalczy o awans do finału. Drugi z półfinałowych koncertów zaplanowany jest na 14 maja, natomiast zwycięzcę tegorocznej edycji poznamy w sobotę 16 maja. Choć wokalistka ma duże wsparcie u polskich fanów, bukmacherzy podchodzą do oceniania jej szans na Eurowizji z dużą powściągliwością. Aktualne notowania na stronie agregującej prognozy różnych organizatorów zakładów nie uwzględniają Alicji Szemplińskiej wśród dziesiątki typowanej do awansu. Na wejście do finału daje się jej obecnie 44% szans. Wyżej są aktualnie reprezentanci 12 innych państw. Z drugiej strony Alicji Szemplińskiej może pomóc pozycja startowa, jaką jej przydzielono. 12 maja na scenie wystąpi jako 14 spośród wszystkich 15 półfinalistów. To statystycznie pozycja dająca najwięcej kwalifikacji do finału. Należy też podkreślić, że przewidywania bukmacherów w najbliższych dniach mogą się jeszcze diametralnie zmienić. Kluczowe będą materiały z prób, które rozwieją wątpliwości, jak ma wyglądać występ do Prey. Eurowizyjna historia zna wiele przypadków, gdzie na ostatniej prostej uczestnicy z gorszymi notowaniami okazywali się czarnymi końmi konkursu.

0: Norda FM. Na Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate. I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania,

0: komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Reklama.
3: Pragnę

0: Fala ciekawostek.
1: W 1999 roku świat muzyki został zaskoczony nieoczywistym duetem. Legendarny gitarzysta Carlos Santana oraz młody wokalista Rob Thomas stworzyli razem utwór, który nie tylko podbił listy przebojów, ale stał się ponadczasowym hymnem łączącym fanów różnych gatunków i pokoleń. Gdy w 99 roku Carlos Santana, ikona lat 70., postanowił wrócić na muzyczne salony, nikt nie spodziewał się, że zrobi to tak w spektakularnym stylu. Do współpracy zaprosił Roba Thomasa, wokalistę reprezentującego zupełnie inne pokolenie i muzyczną estetykę. I wspólny utwór Smooth powstał na potrzeby albumu Supernatural, który miał być wielkim powrotem Santany do mainstreamu. Droga do sukcesu nie była jednak taka prosta. Jak wspominały osoby zaangażowane w projekt, Smooth początkowo nosił tytuł Room 17 i przeszedł wiele zmian, zanim Santana zgodził się go nagrać. Wersje utworu były wielokrotnie odrzucone i przerabiane. Jak czytamy w sieci, nawet szefowie wytwórni mieli wątpliwości, czy taki duet ma szansę na sukces w czasach dominacji boysbandów i popowych gwiazd. Wszystko zmieniło się w czerwcu 99 roku, gdy Smooth trafił do rozgłośni radiowych. Utwór błyskawicznie wspiął się na szczyt Billboard Hot i przez 12 tygodni nie oddał pierwszego miejsca. Piosenka stała się jednym z najdłużej królujących hitów w historii tej prestiżowej listy, a także jednym z najważniejszych crossoverów, łączącym latynoskie brzmienie gitary, popowy wokal i nowoczesną produkcję. Smooth to nie tylko sukces komercyjny, utwór stał się kultowym fenomenem, który zjednoczył słuchaczy w różnym wieku i z różnych środowisk. To jeden z wielkich hitów, który połączył pokolenia. Charakterystyczny riff, pamięta linia otwierająca piosenkę na stałe zapisały się w popkulturze, a sam utwór dziś wywołuje nostalgię i uznanie. Dzięki tej piosence album Supernatural osiągnął status multiplatynowej płyty, a Santana powrócił do światowej sławy. Rob Thomas zyskał natomiast uznanie jako wszechstronny artysta i autor tekstów. To, co zaczęło się jako ryzykowny eksperyment, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów współczesnej muzyki.

0: Fani Eurowizji czekali na to od tygodni. Po wielu tygodniach przygotowań reprezentantka Polski stanęła na scenie w Wiedniu, aby po raz pierwszy zaśpiewać swój hit. Alicja Szemplińska ma za sobą pierwszą próbę przed półfinałem, a w fali ciekawostek sprawdzamy, jak ma wyglądać jej występ, czy są jakieś zdjęcia i co nasz kraj pokaże na eurowizyjnej scenie. 3 maja odbyła się pierwsza próba Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Dla fanów to był ważny dzień, ponieważ wtedy dowiedzieliśmy się, jak mniej więcej ma wyglądać występ Polski. Co będzie działo się na scenie, jakie będą wizualizacje, jak Alicja będzie ubrana. Dzień po próbie Europejska Unia Nadawców opublikowała zdjęcia z występu Polski. I jak można zobaczyć w sieci, Alicja Szemplińska ma na sobie strój podobny do tego z krajowych eliminacji, czyli metaliczny gorset. Wszystko inne zostało zmienione. Występ skupia się na dużym, pochyłym rekwizycie, który staje się wizualnie imponujący, gdy Alicja i jej czworo tancerzy wchodzą z nim w interakcję. Jak pisze jeden z redaktorów, widowisko podnosi przemyślana reżyseria i imponująca praca kamery, zwłaszcza w sposobie uchwycenia światła, cieni i ruchu. Tancerze są ubrani w eleganckie stroje, białe koszule połączone z wysokimi czarnymi spodniami. Zdjęcia można zobaczyć w sieci. Przypomnijmy, że Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu. W konkursie weźmie udział z piosenką Prey, z którą udało jej się wygrać polskie preselekcje. Jej występ odbędzie się podczas pierwszego półfinału 12 maja po godzinie 21. Jeśli uda się awansować do wielkiego finału, wystąpi w nim 16 maja. Transmisję koncertu w Polsce będzie można oglądać oczywiście na antenie Telewizji Polskiej.
1: Reklama. Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Dua Lipa, jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, niespodziewanie pojawiła się w Warszawie. Jej obecność w stolicy wywołała spore poruszenie wśród polskich fanów, a zdjęcia z wizyty szybko obiegły media społecznościowe. W fali ciekawostek sprawdzamy, co sprowadziło gwiazdę do Polski. Ostatnio media społecznościowe obiegły zdjęcia Dua Lipy w Warszawie. Wokalistka znana z takich hitów jak Houdini, Don't Start Now czy Love Again pojawiła się w stolicy bez wcześniejszych zapowiedzi. Artystka spędzała czas w centrum miasta, odwiedzała restauracje i spacerowała ulicami Warszawy. Szczęśliwi fani, którzy natknęli się na swoją idolkę, mogli liczyć na pamiątkowe zdjęcia, które błyskawicznie trafiły do sieci. Sama Dua Lipa również pochwaliła się relacją z weekendu w Warszawie, dzieląc się wrażeniami w mediach społecznościowych. Na opublikowanych zdjęciach uwagę przyciągnęły zarówno modne stylizacje artystki, jak i dania polskiej kuchni. Przy okazji wizyty w Warszawie wokalistka spróbowała m.in. popularnych lokalnych słodyczy oraz tradycyjnych pierogów, które jak wynika z jej relacji na Instagramie, wyjątkowo jej posmakowały. I jak sama napisała, pierogi, jestem absolutnie na tak. Po intensywnym dniu artystka zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu, który często gości międzynarodowe gwiazdy. Obecność Dua Lipy w Warszawie była tym większym zaskoczeniem, że artystka nie planuje obecnych żadnych koncertów w Polsce. W sieci pojawiły się spekulacje, że jej wizyta w Warszawie może mieć związek z projektami reklamowymi lub biznesowymi. Fani sugerują, że artystka kręciła w Warszawie nową kampanię jednej z globalnych marek, z którymi współpracuje. Inni wskazują, że równie dobrze może to być prywatna podróż i okazja do krótkiego odpoczynku.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Uwaga, dajcie głośniej, bo to już oficjalne. Ariana Grande wraca z nową muzyką. Artystka ujawniła tytuł oraz datę premiery swojego nadchodzącego albumu, zapowiadając nowy etap w karierze po ostatnich sukcesach na dużym ekranie. Fani Ariany Grande mogą już rozpocząć odliczanie. Artystka oficjalnie zapowiedziała premierę swojego 8. albumu studyjnego zatytułowanego Petal. Nowa płyta ukaże się 31 lipca. Będzie to następca wydanego w 2024 roku albumu Eternal Sunshine, który przyniósł takie przeboje jak Yes and oraz We Can't Be Friends. W oficjalnym komunikacie Ariana Grande określiła Petal jako projekt pełen życia wzrastający przez szczeliny czegoś zimnego i trudnego, co sugeruje bardziej refleksyjny i osobisty charakter wydawnictwa. Artystka ponownie zaangażowała się w proces twórczy jako producentka, wykonawcza i współautorka tekstów, tym razem ponownie łącząc siły ze szwedzkim irańskim producentem Ilio. Duet ma na koncie jedną z największych sukcesów piosenkarki, w tym wielki hit Problem. Na razie nie ujawniono listy utworów ani pierwszego singla, jednak artystka od kilku tygodni stopniowo zapowiadała nowy materiał w mediach społecznościowych. Nowe wydawnictwo będzie pierwszym muzycznym projektem Ariany Grande po kilku latach intensywnej pracy na planach filmowych, w tym przy serii Wicked oraz filmie Poznaj mojego teścia, którego premiera zaplanowana jest na listopad 2026 roku. Równolegle z premierą albumu wokalistka przygotowuje się do powrotu na scenę i już w czerwcu rusza jej pierwsza od 2009 roku trasa koncertowa.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
1: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
0: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
2: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
0: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z ekstraklasy.
3: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
0: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45. Ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.
4: Norda.

0: fala ciekawostek.
1: Zbigniew Wodecki był wirtuozem, który potrafił oczarować każdą publiczność, a jego uśmiech i burza włosów stały się symbolami polskiej estrady. Choć 6 maja obchodziłby swoje 74. urodziny, fani wciąż nie mogą pogodzić się z jego stratą, nucąc nieśmiertelne przeboje, które po sobie pozostawił. Mało kto jednak wie, że jeden z jego absolutnie największych hitów, piosenka, którą śpiewał całe pokolenia, był dla samego muzyka źródłem sporej frustracji. Zbigniew Wodecki, urodzony 6 maja 1950 roku w Krakowie, był synem trębacza i sopranistki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w latach 60. grając w zespołach Czarne Perły i Anawa. Po ukończeniu szkoły muzycznej dołączył do orkiestry symfonicznej, a także akompaniował Ewie Demarczyk podczas europejskich koncertów. W latach 70. Wodecki rozpoczął karierę solową jako piosenkarz. W 1972 roku zdobył nagrodę za debiut na festiwalu w Opolu za piosenkę Tak to ty. Jego pierwszy album, wydany w 1976 roku, nie odniósł dużego sukcesu, jednak nie zniechęciło go to do dalszej pracy. W latach 80. i 90. zyskał ogromną popularność dzięki przebojowi Chałupy Welcome To oraz współpracy z innymi artystami. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat. Na początku maja 2017 roku przeszedł operację wszczepienia bypassów serca. Kilka dni później doznał rozległego udaru mózgu, który był wynikiem powikłań po zabiegu. Artysta trafił do szpitala, gdzie dodatkowo zachorował na zapalenie płuc. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Zbigniew Wodecki lata temu wyznał, że jeden z największych hitów, z jakim jest dziś kojarzony, to Pszczółka Maja, był przez niego niechętnie zrealizowany. Mimo początkowej niechęci, Pszczółka Maja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych utworów w karierze muzyka, przynosząc mu ogromną popularność i pozostając w sercach wielu pokoleń słuchaczy.

0: Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
7: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Zespół The Pussycat Dolls oficjalnie odwołały swoją długo wyczekiwaną trasę koncertową po Ameryce Północnej. Powodem są rozczarowujące wyniki sprzedaży biletów. Zespół nie owijał w bawełnę i w szczerym komunikacie przyznał, że to właśnie brak zainteresowania zmusił ich do podjęcia tej trudnej decyzji. Europejscy fani mogą jednak spać spokojnie, koncerty na starym kontynencie odbędą się zgodnie z planem. Powrót Pussycat Dolls na światowe sceny miał być jednym z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń 2026 roku. Po latach przerwy zespół ogłosił trasę PCD Forever Tour, która miała objąć zarówno Amerykę Północną, jak i Europę. Niestety rzeczywistość okazała się mniej kolorowa niż oczekiwania. Amerykańska część trasy została właśnie całkowicie odwołana. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych członkinie zespołu nie próbowały ukrywać prawdziwych powodów decyzji. Kiedy ogłaszałyśmy trasę PCD Forever Tour, miałyśmy nadzieję spotkać się z fanami na całym świecie. Po szczerym spojrzeniu na amerykańską część trasy musiałyśmy podjąć trudną i bolesną decyzję o odwołaniu wszystkich koncertów w Ameryce Północnej, z wyjątkiem jednego. Odwołanie trasy przez Pussycat Dolls wpisuje się w szerszy trend na rynku muzycznym. W ostatnich tygodniach swoje koncerty anulowali także Meghan Trainor, Post Malone oraz Dolly Parton. W każdym przypadku powodem były niskie wyniki sprzedaży lub, jak w przypadku Dolly Parton, autentyczne problemy zdrowotne. Choć amerykańscy fani mogą czuć się rozczarowani, Pussycat Dolls nie żegnają się z muzyczną sceną. Ich nowy singiel Club Song oraz nadchodzące koncerty w Europie pokazują, że zespół wciąż ma wiele do zaoferowania.

0: fala ciekawostek.
1: Z Kolim nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o liczbę granych w ciągu jednego dnia koncertów. Są jednak artyści, którzy można powiedzieć, że depczą mu po piętach. Jedną z takich gwiazd polskiej estrady jest Roxy Węgiel. Piosenkarka rozpoczęła właśnie Roxy Summer Tour. W napiętym grafiku artystki nie brakuje dni, kiedy zagra nie jeden, a aż dwa koncerty. Sezon na koncerty plenerowe właśnie się rozpoczął. Dla gwiazd polskiej estrady to właśnie wiosna i lato są najbardziej pracowitymi porami roku, wypełnionymi muzycznymi spotkaniami z fanami. Zdarza się, że artyści grają codziennie, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Aktualnie liderem, jeśli chodzi o liczbę koncertów, jest Skolim. Wokalista postawił sobie ambitny cel. Do końca roku chce zagrać 504 koncerty. Ale można powiedzieć, że Skolimowi rośnie konkurencja. Letnią trasę koncertową rozpoczęła właśnie Roxana Węgiel. Wokalistka, która w 2024 roku zrezygnowała z grania koncertów plenerowych na rzecz trasy klubowej Break Tour, postanowiła wrócić do grania pod chmurką i spotkań z wielbicielami w całej Polsce, a nie tylko w największych miastach. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych oficjalny harmonogram, z którego dowiadujemy się, że w okresie maj-październik zagra ponad 60 koncertów, czasami dwa w jednym dniu i to w zupełnie innych lokalizacjach. Roxy jest aktualnie jedną z najlepiej opłacalnych polskich wokalistów i jedną z najsilniejszych marek na rynku. Jak czytamy w sieci, artystka może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 60 do 70 tysięcy za koncert. Tym samym wygeneruje milionowe zarobki nie tylko za sprawą występów na żywo, ale również z kontraktów reklamowych. Czytamy w sieci, że piosenkarka wskazała, co ma wpływ na jej koncertowe stawki. Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, na przykład na opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta, trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe.

0: Fala ciekawostek.
1: Wśród gwiazd muzyki rozprzestrzenia się Blue Dot Fever, czyli gorączka niebieskich kropek. Kolejni artyści odwołują swoje koncerty, oficjalnie tłumacząc się problemami zdrowotnymi lub

osobistymi, choć prawdziwym powodem coraz częściej okazuje się słaba sprzedaż biletów i puste miejsca na widowni. Blue Dot Fever, czyli po polsku gorączka niebieskich kropek, to ironiczne określenie, które powstało w branży muzycznej i szybko przeniknęło do mediów społecznościowych. Termin ten odnosi się do planów widowni na największym portalu sprzedaży biletów na świecie, gdzie niebieskie kropki oznaczają dostępne, niesprzedane miejsca na koncertach. Im więcej niebieskich kropek, tym słabsze zainteresowanie wydarzeniem. Dla artystów i promotorów widok morza niebieskich punktów na kilka tygodni przed startem trasy to sygnał alarmowy, że sprzedaż biletów idzie znacznie gorzej niż oczekiwano. Taka sytuacja często prowadzi do odwołania koncertów lub całych tras, choć oficjalne podawane są zwykle powody osobiste, logistyczne lub właśnie zdrowotne. Stąd też mówi się żartobliwie o zachorowaniu na gorączkę niebieskich kropek. W ostatnich miesiącach Blue Dot Fever dotknęła wiele gwiazd światowego formatu, które odwołały lub przesunęły swoje koncerty w Stanach Zjednoczonych. Wśród zainfekowanych znaleźli się m.in. Meghan Trainor, The Pussycat Dolls, Demi Lovato czy Jennifer Lopez. Oficjalne powody były różne, od problemów zdrowotnych przez sprawy rodzinne po pracę nad nowym materiałem, jednak media i fani szybko zauważyli, że wspólnym mianownikiem były słabe wyniki sprzedaży. Jednym z głównych powodów Blue Dot Fever są rosnące ceny biletów. Na wzrost cen wpływy mają także nowoczesne mechanizmy sprzedaży, takie jak Dynamic Pricing, czyli automatyczne dostosowywanie cen do aktualnego popytu. Tego typu rozwiązania stosowane przez największych operatorów biletowych sprawiają, że ceny na popularne wydarzenia potrafią gwałtownie rosnąć. Wielu fanów po prostu nie stać już na kilka koncertów rocznie.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Sala ciekawostek.
1: To było największe muzyczne wydarzenie lat 90. Michael Jackson wystąpił w Polsce 20 września 1996 roku. Ponad 100 tysięcy fanów zgromadziło się na warszawskim Bemowie, by zobaczyć na żywo ikonę światowej muzyki. To był nie tylko koncert, to była narodowa euforia i widowisko, którego polska scena rozrywkowa jeszcze nie widziała. 20 września 1996 roku na lotnisku Bemowo odbył się jedyny koncert Michaela Jacksona w Polsce. Wydarzenie było częścią trasy History World Tour obejmującej 82 występy na całym świecie. Było to jedno z największych wydarzeń muzycznych w historii kraju i jedno z pierwszych na taką skalę po transformacji ustrojowej. Jackson zatrzymał się w hotelu Marriott, gdzie dla niego i jego ekipy zarezerwowano 67 pokoi na 40 piętrze. W apartamencie położono specjalny drewniany parkiet, by mógł ćwiczyć swoje taneczne kroki, w tym słynny moonwalk, a do pokoju wstawiono pianino. Jak wspominają pracownicy hotelu, Michael był lokatorem skromnym, choć miał też kilka nietypowych życzeń. Prosił m.in. o rzutki, balony oraz rozsypanie w pokoju kolorowych drażetek. Organizacja koncertu była ogromnym wyzwaniem logistycznym. Na Bemowo przywieziono 300 tysięcy ton sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego trzema samolotami Antonov. Scenę budowało ponad 200 osób, a bezpieczeństwa pilnowały tysiące pracowników ochrony policji i wojska. Na show Michaela Jacksona w Polsce sprzedano około 100 tysięcy biletów, jednak szacuje się, że na teren wydarzenia dostało się nawet 120 tysięcy osób. Była to druga co do wielkości publiczność podczas całej trasy koncertowej Jacksona. Jako support wystąpiła formacja Nieżywych Schabów oraz DJ Bobo. Pobyt Michaela Jacksona w Polsce trwał od 18 do 21 września 1996 roku. W tym czasie artysta spotkał się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, pierwszą damą Jolantą Kwaśniewską. Odwiedził także Muzeum Narodowe oraz Dom Dziecka, gdzie wręczył dzieciom ponad 200 prezentów kupionych wcześniej w lokalnych sklepach z zabawkami za zawrotną, według niektórych źródeł, kwotę nawet 2 milionów złotych.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
3: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych

0: dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
1: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
0: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
2: Jestem dobrze nastawiony.
3: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
2: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
0: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku. Do wieczora niebo częściowo zachmurzone na wschodzie, na południu i miejscami w centrum może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. Jutro więcej słońca i troszkę cieplej, do około 20. I jutro nie powinno padać.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
7: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama. Świat według Romka.
8: Witaj też bardzo serdeczno, moim dobryzyń, a witum zwiaso rumk, nadredzi mum miunk, a na trzecy mark mum, a do to jeść gadają numia belek. Czemu je łetym gadaja? A tak mnie łeźłe z redakcji namewiale, żeby rzec łetech szterzech, melech sokłylkach, co prawie z jajów wylazle, a sezon w gniezdze na kłeminie w

0: redze eo miono pisquelom. I jeso tak puemesel. Jejem sum a sztere miona mum tej murze je tym młodym soquelim pilum jedno albo dwa dum. Ne, ale czy ta ci miona jak Rumk, Junk, a Mark, a do tej jest Bylek, do nich pasireją? Jo, jedju czeja, że nie jednym dum hejtowale, że to glepota. Doć ptych umiona. Dochłene nawet ka niemdą wsztędze ich wemówic, to je wepiskac. A biej to w krytyce lepiso wepiskac. Kwe jak ledze noszą ptesz imiona, to je nezweska, chłezbe taci jak ptych, błecun, wrona, łeżył, wróbel, jaskwylkę, kulp, labłyda, czy sokuk, to ptechę tyś do chmłegum leczci miona nosiec. No jo, prawda rzec, jest obelno na ptechach nie znaja, to może lepiwa ja ci fejny miono, albo miona wemeslita. Czas je do 16 maja 2026 roku, a informacjów szykaj ta chłezbę na portalu nadmrści 24. Zes do 12 maja istniły roku może zabić do was płezwa elektryczny błyta, to je ładniło tramwaja, ja ci do nunt, a nazyt płyczcim wikum dze ju wnetka bieżel. Za informację ma łetim trambłyce, szykaj ta chłezbę na starnie łyżyndę miasta Płyck. Kwestion znajem może te miona wemesles i nie mesleta, że trzeba do tego jaci matyrę. I ono matyra je weźne, kwe sum taką dosyu sterom mum, ale weźniejsi je zdrów rozem, chteren wi, że wszedkłe z rozema trzeba robić. A żeby z rozema robić, to wyrd znać wiele słówków. Nile z płeliściłe, nile z anieliściłe, nile z niemiecciłe, nile ze szpanściłe, ale tyś z kaszepściłe języka. I tyło gratuleja tym wszedźcim 28 szteklezum, ja ci matyra z kaszepściłe języka, lato zdywale. Ty co? Ne, żeby rozem wzmocnić, a rozresiać, chcemy so wzić za powtórkę kaszepścich słówków. Tak tej, zwiaso, nazywam się, miono, imię, pila, piskle, jejucieja, już słyszę, doć, po co, ptychum, ptakom, niem dum w sztyndze, nie będą w stanie, biejta, idźcie, we piśkac, piś, piś zrobić, zabidować, zaproponować, byt, łódź. Trambyt, tramwaj plus byt. To jest tramwajo łódź. Tacinowi słówko mumsowe myślone. A co? Ze szpańściłe? Z hiszpańskiego. Nejo, teli nadzise signie, silea pozdrówk, adios, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Reklama.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica

0: obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Reklama. This one I feel in broken hearts.

Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka.

0: Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
2: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
4: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
5: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
4: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych.

0: paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
0: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
2: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku mówił, że to jest utrata suwerenności.
0: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy. Niedziela ma być nieco ładniejsza i cieplejsza od soboty, bo dzisiaj mamy zachmurzenie częściowe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 17 stopni. No to jutro będzie około 20 w przeważającej części kraju, a do tego więcej słońca nie powinno padać. Poniedziałek za to burzowy.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie.

0: Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Reklama. O, jak miło mi!

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Wciąż pamiętam
5: Twoje oczy roześmiane tak.

0: Reklama. Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
0: Reklama.
3: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
5: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych.
4: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
3: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, minus 2, minus 4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni.

Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej nr 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro. W nocy na północy Polski i miejscami w centrum możliwe są przygruntowe przymrozki, a jutro czeka nas ładny, słoneczny i cieplejszy dzień niż dziś. Chłodno jeszcze na Podlasiu, maksymalnie 13 stopni, ale w centrum i właściwie w przeważającej części kraju już około 20. W poniedziałek natomiast spodziewamy się burz. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych, ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Ty hodujesz.
2: OSI skupuje.
1: OSI Poland Foodworks.
2: Globalna marka, sprawdzony partner.
1: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
2: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
1: Uczciwe rozliczenia.
2: Pewne płatności.
1: Konkurencyjne ceny.
2: Weź udział w programie Cultivate.
1: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
2: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
1: Więcej także na foodworks.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo ulica Obrońców Helu 3.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
5: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
6: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
5: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić się na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane miasteczko równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
7: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
5: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomás Silva, który prowadzi w klasie.

0: klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma. Gdzieniegdzie w nocy możliwe są przygruntowe przymrozki na północy i w centrum Polski. A jutro ciepło, cieplej niż dziś, w każdym razie nawet 20 stopni i słoneczniej niż dziś. Nigdzie nie powinno padać, wiatr łagodny. W poniedziałek z kolei spodziewamy się burz.
1: Norda.

0: Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Reklama.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
5: Witam serdecznie. Przez różne meandry historii wędrujemy sobie podczas Szum Historii, a dzisiaj w taki temat chyba troszkę luźniejszy, związany z sokołami chciałbym Was zabrać, a z tej okazji zaprosiłem do audycji pana Mateusza Hejzę, pracownika Nadleśnictwa Wejherowo i prowadzącego fanpage Szponem i Mieczem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: O sokołach, które dzisiaj możemy zobaczyć, to porozmawiamy sobie na koniec audycji. A jak to było z tymi sokołami kiedyś? Skąd się wzięły na naszych ziemiach na Pomorzu? I czy od wieków są związane z człowiekiem? Czy też to jest jakaś wypadkowa wielu zdarzeń?
6: Na pewno są związane od wieków z człowiekiem, ale jest to też relacja zupełnie inna, jaką mamy z pozostałymi zwierzętami, nazwijmy to w cudzysłowie użytkowymi. Ponieważ no, sokoły są ptakami, są to zupełnie inne zwierzęta i żeby je zrozumieć, potrzebowaliśmy zupełnie innego kodu porozumiewania się. To zabrało na pewno dużo czasu i do końca nie wiadomo, kiedy zaczęła się ta współpraca nazywana powszechnie, czy to myślistwem ptasim, czy to sokolnictwem, czyli po prostu wspólnym polowaniem z sokołami. Ale mamy już rysunki naskalne, które datuje się na 9000 lat przed Chrystusem. No i tam wyraźnie widać, jak człowiek trzyma jakiegoś ptaka drapieżnego, więc możliwe, że już wtedy jakaś nić porozumienia między nami istniała.
5: To tutaj muszę się przyznać, że troszeczkę mnie pan zaskoczył, bo myślałem, że mimo wszystko ta współpraca nie jest aż tak stara. Czym sokoły się charakteryzują? Że raz, że są takimi dobrymi myśliwymi, a dwa, czemu udaje się te z niewielu drapieżnych ptaków oswoić?
6: To do końca my nie możemy tutaj mówić o oswojeniu, do tego jeszcze droga daleka. Udaje się namówić do współpracy, może to byłoby lepsze stwierdzenie. Musimy też pamiętać, że dopiero w poprzednim stuleciu udało nam się je zacząć rozmnażać w hodowli. Wcześniej wszystkie ptaki używane do sokolnictwa, czy to sokoły wędrowne, czy to jastrzębie, czy to orły różnych gatunków, one musiały być złapane z naturalnego środowiska, co nie było takie wcale łatwe. Byli specjalni sokolnicy specjalizujący się w tym. I dopiero takiego ptaka złapanego, młodego ptaka, trzeba było złapać, żeby jeszcze był w miarę plastyczny jego umysł i takiego można było przystosować do współpracy. Łatwe to zdecydowanie nie było. Co czyni je tak fantastycznymi łowcami? No przede wszystkim prędkość. Sokół wędrowny to jest najszybsze zwierzę na ziemi. Gdzieś tam zawsze kojarzymy tą wielką szybkość z gepardem. No, gepard to jest około 140 km na godzinę. Sokół w locie pionowym, czyli w pikowaniu, no to jest prawie 400 km na godzinę.
5: To szybciej niż większość pociągów w Europie.
6: Zdecydowanie. Ja kiedyś chciałem troszeczkę sokoły naśladować i zdecydowałem się na skok ze spadochronem i zanim jeszcze spadochron się otworzył, no to osiągnąłem prędkość jakieś 200 km na godzinę, ale no cóż, ja nie jestem tak opływowy, nie jestem tak smukły, nie jestem po prostu stworzony do takich prędkości przez naturę, a sokoły no są po prostu stworzone, czy to przez ewolucję, czy to przez Boga, proszę sobie wybrać, są stworzone do tego, żeby rozwijać tą niesamowitą prędkość.
5: Więc jesteśmy na etapie, że udaje się namówić te sokoły do współpracy. Czy to była od samego początku współpraca typowo myśliwska, typowo łowiecka, czy też na którymś etapie udało się je namówić do takiej współpracy, nazwijmy to może nieco bardziej artystycznej, czyli do pokazów, do prezentowania swoich umiejętności pod publikę?
6: Na początku było to stricte polowanie, bo w sokolnictwie specjalizowały się ludy koczownicze, które zamieszkiwały stepy, półpustynie, tereny ogólnie niezbyt gościnne i do uprawy jakichś roślin niemożliwe. trzeba było polować,

0: Ale polowanie tam też nie było łatwe, no bo jak mówimy o polowaniu w warunkach przed wynalezieniem broni palnej, no to zwykle przychodzą nam na myśl jakieś łuki, ale tutaj znowu, jak pomyślimy, jak na przykład polowali Indianie, przeważnie każdy z nas ma ten obraz z książek, czy to Karola Maya, czy to Alfreda Szklarskiego, no to jak sobie przypomnimy, jak te opisy wyglądały, to to jest misterne podchodzenie do tej zwierzyny, oczywiście od strony nawietrznej, żeby zwierzyna nie wyczuła oczyszczanie ścieżki przed sobą. I tak dopiero z odległości 30-40 metrów można oddać skuteczny strzał z łuku. No jeśli ktoś jest wybitnym strzelcem, może ten dystans troszeczkę powiększyć, ale no, każdy kolejny metr zwiększa ryzyko niepowodzenia. Na stepie, na półpustyni nie ma takiej możliwości. Trzeba opracować inną metodę, no i tą metodą stało się właśnie sokolnictwo, bo tutaj sokół jest w stanie wypatrzeć swoją zdobycz z odległości 1600 metrów. Tak przynajmniej mówi literatura na ten temat. Nie bez powodu także mówi się sokoli wzrok. No i bardzo szybko jest w stanie do niej dolecieć i po prostu podczas tego pikowania upolować.
1: No a na więcej ciekawostek o sokołach zapraszam za chwilę po krótkiej przerwie.
2: Szumi historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Wracamy po przerwie, rozmawiamy sobie dzisiaj o sokołach. Jest ze mną Mateusz Hajze, pracownik Nadleśnictwa Wejherowo i prowadzący fanpage Szponem i Mieczem. Przeszliśmy przez etapy, jak to na stepach Indianie i ludy pierwotne wykorzystywały sokoły. Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Gdzieś mi tak świta, że w którymś momencie szlachta troszeczkę w formie pokazania swojego majątku, bogactwa, chęci dobrego zaprezentowania się, również zaczyna dysponować sokołami.
3: Jak najbardziej, to już mówimy o sokolnictwie europejskim i tutaj no już o takim pokazaniu prestiżu możemy mówić od czasów Karola Wielkiego z całą pewnością. Karol Wielki był wielkim miłośnikiem polowania, utrzymywał całe rzesze zarówno sokołów, jak i psów podsokolich tak zwanych, które pomagały podczas polowania. No i oczywiście całą rzeszę sokolników, psiarczyków, koniuszych stajennych, którzy całą tą machinę służącą polowaniom ogarniali. To były olbrzymie koszty i nawet jeśli przez kronikarzy zostały troszeczkę wyolbrzymione, to i tak musiał na to olbrzymie pieniądze łożyć. No i jeśli łożył, miało to jakiś sens. Miało to oczywiście taki sens, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, pokazać się od strony wielkiej majętności, a przy okazji robić przy okazji tych polowań jakąś dyplomatyczną robotę. To też było bardzo, bardzo ważne. Natomiast później przeskoczyli go co niektórzy w tej dyplomatycznej robocie z sokołami i to tutaj w naszej historii lokalnej jest szalenie ważne, bo tym kimś byli bracia zakonni, a mianowicie krzyżacy. Oni byli mistrzami dyplomacji z sokołami. Na Mierzei Wiślanej polowali, łapali olbrzymie ilości, czy to sokołów, czy to jastrzębi, czy to myszołowów, ale najważniejsze oczywiście były sokoły wędrowne. I nawet wyprawiali się, może nie sami osobiście, ale organizowali wyprawy, czy to do Skandynawii, czy to na Islandię, które to wyprawy miały przywozić najlepsze z wszystkich sokołów, a mianowicie białozory. To są kuzyni sokołów wędrownych, są nadal sokołami, ale sporo większymi. Przeważnie, aczkolwiek nie zawsze, o białym upierzeniu, jak mówi ich nazwa, także no to był ptak niewątpliwie królewski. Po pierwsze biały, więc śliczny, niczym koń arabski. Poza tym nadający się do polowania na naprawdę dużą zwierzynę, no bo jeśli to był duży ptak, to też na dużą zwierzynę można było polować. Wreszcie ten surowy klimat arktyczny sprawiał, że każde polowanie musiało mu się praktycznie udać, bo na drugie może nie być szansy, może nie być już okazji, może ten ptak, jeśli nie uda mu się jedno polowanie, już za bardzo się wyziębić, za bardzo osłabnąć z głodu i kolejnej okazji nie będzie. Także bardzo zapalczywe, jak mówią sokolnicy. No ale do czego one wszystkie były potrzebne? Żeby obdarowywać monarchów i wszystkie ważne osobistości z całej Europy. Była to taka oficjalna łapówka takiego ptaka, który już był ułożony do polowania, darowano w zamian za pewną przychylność, pewne korzyści polityczne. To jest część odpowiedzi, podkreślam, część odpowiedzi na pytanie, dlaczego podczas Wielkiej Wojny z Unią Polsko-Litewską bracia zakonni mieli tak dużo sojuszników z zachodu Europy.
2: Pozwolę sobie dopytać, czy utrzymanie takiego sokoła w cudzysłowie pod dachem jest możliwe, czy jest duże ryzyko, że on ucieknie, jak się go wypuści? W sensie chciałbym się dowiedzieć, czy gdybym miał szczęście od jakiegoś znajomego otrzymać takiego sokoła w prezencie, tak jak mówimy tutaj o tych dawnych czasach, ktoś chce mi zrobić ładną przyjemność i dobry biznes ze mną robić, dostaje taki prezent. Nie znam się kompletnie na sokołach. Wiadomo, pewnie mam gdzieś tam od tego ludzi, ale czy w cudzysłowie można go trzymać w kurniku, czy mimo wszystko sokół musi latać? I teraz, czy z takich gospodarskich rzeczy można go wyżywić, czy sokół żywi się sam?
3: Tutaj mamy całą masę pytań,

0: różnych, na których niekoniecznie znamy odpowiedź, jak to funkcjonowało w dawnych czasach. Na pewno sokolarni wolnych jako takich raczej nie było. Jakaś infrastruktura musiała dla nich być, ale jaka dokładnie nie wiemy. Tego nie przedstawia się na ikonografii, nie przedstawia się na malowidłach. Opisy mamy bardzo, bardzo mgliste. Na pewno były specjalizowane siedziska dla tych ptaków, żeby mogły sobie po prostu podczas dnia odpocząć. Moje zresztą, które widać było na podwórku, są bardzo podobne do tych XIII-wiecznych. Także cały czas ten system działa. Wolich raczej nie było. Czy ten ptak mógł się wyżywić? Raczej nie, raczej musiał być dokarmiany i o tym świadczą chociażby zapisy w prawie, że w niektórych regionach chłopi byli zobligowani do utrzymania sokołów swojego pana, swojego feudała, co musiało być niezwykle obciążające, niezwykle trudne, ponieważ było przekonanie, że taki ptak nie może jeść zwierząt gospodarskich, jeśli już to ewentualnie jakieś podroby z nich, serca wołowe, wątroby, etc. Taki ptak musiał jeść zwierzęta dzikie, pochwycone w jakieś sidła, siatki. Także ci chłopi musieli naprawdę ciężko pracować, żeby te sokoły pana wyżywić. Pewnie całe wsie musiały sporą część swojego czasu na to przeznaczać. To też ocenia się, że to mogło być częścią przyczyn niezadowolenia chłopów w późniejszym okresie. Także musiałoby to być naprawdę obciążające dla nich. No i najważniejsze pytanie, czy taki ptak, jak się go wypuści, to odleci? Zawsze jest na to niezerowa szansa. Zawsze jest szansa, że ten ptak poczuje zew wolności i stwierdzi, że ten sokolnik to w zasadzie jest mu niepotrzebny, bo cała nasza współpraca opiera się na tym, że sokół myśli, że on poluje, nawet jeśli tak naprawdę nie poluje, nawet jeśli ja jako sokolnik podaję mu jedzenie, czy to z rękawicy, czy to z tak zwanego wabidła, które jest taką skórzaną imitacją jakiegoś gołębia czy innego ptaka, na którego się poluje, no to w jego umyśle to on to wszystko upolował, a ja po prostu mu tą zwierzynę niejako wystawiłem, dlatego się mnie trzyma, bo przy mnie polowanie zawsze się udaje. To jest zawsze motywacja pozytywna, którą chcemy w relacji z ptakiem zbudować. Ten ptak chce się nas trzymać, ponieważ przy nas polowanie zawsze się udaje. Ale czasami może być tak, że akurat jest troszeczkę bardziej najedzony, dlatego też zawsze skrupulatnie wszyscy sokolnicy ważą swoje ptaki, notują te wagi, żeby tak był najedzony, ale żeby jeszcze zmieścił troszeczkę pożywienia, żeby miał miejsce na ten deserek i ten deserek zawsze mu ofiarujemy. Może też coś go wypłoszyć. Zawsze boimy się o te ptaki. Zawsze ten moment, gdzie wypuszczamy ptaka, to jest taki moment niepewności, ale też nadziei, że jednak ta relacja zadziała, że wróci.
1: No a jak sokoły sobie radzą w warunkach naturalnych, dowiecie się za chwilę po krótkiej przerwie.
2: Szumi historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
6: Szumi historie.
7: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
8: Wracamy po przerwie. Rozmawiamy sobie dzisiaj o sokołach. Jest ze mną Mateusz Hajze, pracownik Nadleśnictwa Wejherowo i prowadzący fanpage Szponem i Mieczem. Jak to jest z tymi sokołami w naturze? One tutaj na Pomorzu występowały naturalnie, bo to, że dzisiaj są, do czego wrócimy jeszcze na koniec audycji, no to wiadomo, ale one tu występowały historycznie, czy za sprawą właśnie tych różnych kontraktów handlowych i chęci prestiżu i przypodobania się komuś trafiły w te okolice?
9: Sokoły wędrowne na pewno występowały tutaj naturalnie już od wielu, wielu stuleci, a może i tysiącleci. Nie występowały tutaj wspomniane już białozory, te trzeba było sprowadzać. Sprowadzało się także dla odmiany z południa rarogi, zarówno stepowe, jak i górskie. Chociażby mamy raroga obecnego w powieści i później w filmie Ogniem i Mieczem. Właśnie stąd zaczerpnąłem nazwę dla fanpage'a i swojego projektu. Tam mamy raroga, który pojawia się podczas sceny polowania, podczas którego

0: Tusk i Helena poznają się, siada na ich wyciągnięte dłonie ku sobie, przyciąga je ku sobie, że mogą się dotknąć. Taką romantyczną scenę Sienkiewicz nam odmalował. No i faktycznie ta scena mogła mieć miejsce, bo historycznie w całej Rzeczypospolitej używano tych rogów do polowań właśnie na żurawie, co ciekawe. Tam polowano na żurawie i ten ptak właśnie głównie do tego celu był wykorzystywany, poza tym do polowań na czaple, na też często na bociany. Kiedyś to wszystko była zwierzyna łowna.
1: Dzisiaj sokoły są pod ochroną. Z czego to wynika? Czy to jest działalność człowieka, która zaczęła doprowadzać do tego, że populacja zaczęła się zmniejszać, czy to są jakieś czynniki naturalne?
0: Zdecydowanie miały tutaj miejsce niekorzystne działania człowieka, natomiast takie, które w teorii miały nie szkodzić, a po latach okazało się, że szkodzą i to bardzo mocno. A mianowicie przyczyną było nadmierne stosowanie jednego konkretnego pestycydu o skróconej nazwie DDT. Nie jestem chemikiem, więc nie będę próbował powtórzyć, jak to się nazywa w całości. W każdym razie fantastyczny środek. Jego odkrywca dostał nawet Nagrodę Nobla za niego, ponieważ nie dość, że fantastyczny preparat, który zwalczał wszystkie owady, mianowicie działał jako trucizna, ale wchłaniająca się tylko przez chitynowe pancerzyki, czyli teoretycznie dla ssaków, dla ptaków, dla gadów, które to chityny w swoich tkankach nie posiadają, totalnie niegroźna. Ocenia się, że to DDT zresztą skróciło o ładnych kilka miesięcy II wojnę światową, ponieważ alianci dysponowali tym wynalazkiem i mogli się skutecznie bronić przed wszami, które przenosiły tytus plamisty, a hitlerowcy już nie dysponowali. Także bardzo fajna rzecz. No i gdzie jest haczyk? No haczyk był taki, że ta trucizna się kumuluje w górę łańcuchów troficznych. Czyli tak z polskiego na nasze, jak wytruje to DDT ileś dżdżownic czy gąsienic, no to jeśli później kuropatwa zje te gąsienice, takie jeszcze ruszające się, jeszcze nie do końca zatrute, ona będzie miała tej trucizny w sobie całkiem sporo. Nie będzie miała chityny, więc żadnych skutków nie odczuje, ale z kolei sokół wędrowny, który już tych przepiórek czy kuropatw, które wcześniej jadły te gąsienice, zje znowu kilkadziesiąt w ciągu kilku miesięcy, no on już te skutki odczuje w ten sposób, że DDT zaburzy mu gospodarkę wapniem i kiedy taka samica sokoła będzie składała jaja, one będą miały bardzo cienką, pergaminową wręcz skorupkę. Podczas wysiadywania wszystkie te jajka niestety były wygniecione. Długi czas nie wiedziano, dlaczego te lęgi się nie udają. To były czasy lata 50., 60., gdzie jeszcze kamer takich, jak obecnie mamy na gnieździe w Redzie, nie było, rzecz jasna. No i zastanawiano się, od czego to zależy. Jak się już człowiek dowiedział, no to było nieomalże za późno. Niemal tych sokołów zabrakło, populacja się załamała totalnie i na początku lat 90. wiemy, że w całej Polsce jest zaledwie około 5 sokołów, 5, o których wiemy.
1: Więc udało się znaleźć przyczynę i 5 sokołów w całej Polsce. A jak ta populacja wygląda dzisiaj? Czy ona się odradza? Czy ona się zwiększa?
0: Ona już się bardzo ładnie zwiększyła dzięki staraniom polskich sokolników na czele z skupionych w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt Sokół. Ponieważ no, w rękach sokolników były sokoły, które już współcześnie potrafimy rozmnażać, no i zaczęto je rozmnażać w bardzo dużej ilości, wypuszczać. Cały program do tego został napisany, bardzo szczegółowo, bardzo skrupulatnie zbadany, tak poprowadzony, żeby tych piskąt uzyskać jak najwięcej. No i żeby później przystosować je jak najlepiej do życia na wolności, bo taki sokół, który wykluje się pod opieką człowieka, wcale niekoniecznie na tej wolności później sobie poradzi. Tutaj dołożono wszelkich starań, żeby sobie poradziły i faktycznie radzą sobie, bo dzisiaj no nie do końca wiadomo, ile ich mamy. Na pewno już będziemy ich mieli za kilka tygodni dużo więcej niż dzisiaj, ponieważ młode wylecą z gniazd, ale na pewno mamy ich ponad 1000. Myślę, że w okolicach 2000 ta populacja nasza sięga.
1: Fantastycznie, że udało się zachować te piękne ptaki od wyginięcia na naszych terenach. No i drodzy słuchacze, to jest moment, w którym wy również możecie mieć wpływ po części na historię tych zwierząt, tych ptaków, ponieważ w związku z tym, że młode się wykluły, na portalu Nadmorski24 znajdziecie konkurs, gdzie sami możecie wybrać imię i przyczynić się do tego, że wasz wkład w jakiś sposób wpłynie na historię tego ptaka, ponieważ one zostaną zaobrączkowane i z takim imieniem będą podróżować po świecie. A dzisiaj

0: Dziękuję za udział w audycji. Był ze mną Mateusz Hajze, pracownik Nadleśnictwa Wejherowo i prowadzący fanpage Szponem i Mieczem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: A ja dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
2: Szumi Historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek.

0: dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.
5: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
6: Wielki podziw.
7: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły, uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
5: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskim. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
8: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki w tym roku. Jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
5: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, że Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej na północno-wschodnich krańcach możliwe delikatne opady deszczu. Temperatura w przeważającej części kraju około 20 stopni, sporo słońca, wiatr łagodny. W poniedziałek mogą przyjść burze.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość. Reklama.
1: Jeszcze kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu. To koniec systemu dwupartyjnego w Anglii, słychać po wyborach lokalnych. W Białymstoku odnalazł się zaginiony nastolatek z Holandii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Wciąż jeszcze pojawiają się groźne zarzewia ognia, dlatego jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
2: Kiedy przeprowadzono rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
1: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Rządząca Partia Pracy poniosła klęskę w wyborach lokalnych w Anglii oraz do parlamentów Szkocji i Walii. To dane po przeliczeniu większości głosów. Wzmocniła się za to pozycja prawicowej Partii Reform oraz Partii Zielonych i Liberalnych Demokratów. Wyniki te wróżą schyłek systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii, pisze agencja AP. Coraz więcej sygnałów o niedźwiedziach w Bieszczadach. Po tragedii w okolicy Płonnej, gdzie zginęła 58-letnia kobieta, pojawiły się teraz informacje o kolejnym spotkaniu z drapieżnikiem, tym razem we wsi Morochów. Marcin Starzec.
3: Rolnik Mariusz Morawski relacjonuje, że podczas doglądania bydła przy pastwisku zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika w jego stronę, który według niego chciał go zaatakować.
4: No i podjechałem pod taki młodnik, który graniczy z pastuchem i z pastwiskiem, no i momentalnie niedźwiedź wyskoczył z zalesienia prosto na mnie, nie? Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu.
3: Sanocka policja tonuje jednak te informacje. Funkcjonariusze informują, że zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako atak niedźwiedzia, bo nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Leśnicy z kolei przypominają, że nie każde spotkanie musi od razu oznaczać ataku. To już kolejna w ostatnich tygodniach sytuacja związana z obecnością niedźwiedzi w pobliżu ludzi. Gminy Bukowsko i Zagórz dostały zgodę z RDOŚ-u na odstraszanie zwierząt przy zabudowaniu.
1: W Białymstoku odnalazł się poszukiwany w całej Europie 14-latek z Holandii. Kilka miesięcy temu wyjechał na rowerze z domu bez pożegnania i zaginął. Nie wiadomo, dlaczego wyjechał i jak to się stało, że trafił akurat do Białegostoku. Znalazł się przypadkiem. Przychodnie zawiadomili policję, że ktoś śpi pod kocem na przystanku. Chłopak jest cały i zdrowy. Jutro więcej słońca niż dziś i trochę cieplej, choć na Podlasiu jeszcze dosyć chłodno, 13 stopni maksymalnie, ale w pozostałej części kraju już około 20. Nigdzie nie powinno padać, z wyjątkiem właśnie krańców północno-wschodnich. Za to w poniedziałek burze.
0: Norda.